Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Jest godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wypadek na przejeździe kolejowym w Wielkopolsce. Jedna osoba zginęła. Po odwołaniu prezydenta Krakowa miasto zapewnia, że działa normalnie. Upały w Europie, we Włoszech miesiąc wcześniej niż zwykle. Dorota Wardecka, dzień dobry. Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało rannych po wypadku na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce. Szynobus relacji Rogoźno-Poznań zderzył się z ciężarówką, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
3: W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Pasażerowi pociągu, 17 osób w różnym wieku, była objęta opieką medyczną, ale mamy informację, że obrażenia, których oni doznali, są niegroźne.
2: Pociągi dalekobieżne jadą objazdami, pasażerowie lokalnych połączeń mają do dyspozycji autobusową komunikację zastępczą. Prezydent powołał pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zostanie nim sędzia Zbigniew Kapiński, o czym poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
4: Sędzia Zbigniew Kapiński specjalizuje się w prawie karnym. Kierował jeszcze do niedawna Izbą Karną Sądu Najwyższego. Ponad 30 lat działania jako sędziego w różnych sądach, różnych instancji.
2: Prezydent musiał podjąć decyzję o powołaniu nowego prezesa, ponieważ kończy się kadencja dotychczasowej prezes Małgorzaty Manowskiej. Kapiński był jednym z pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. Do kandydatury Kapińskiego krytycznie odnosił się Jarosław Kaczyński. Prezes PiSu zarzucał mu, że ten w roku 2000 orzekł o niewinności Lecha Wałęsy w procesie lustracyjnym. Wakacje w Krakowie przebiegną pod znakiem wielkiej kampanii wyborczej. To z powodu szykowanych nowych wyborów prezydenckich. Mieszkańcy odwołali w referendum urzędującego prezydenta Aleksandra Miszalskiego, a to oznacza, że nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej do 3 miesięcy. W tym czasie miastem zarządzać będzie komisarz wyznaczony przez premiera. I to powinno nastąpić jak najszybciej. Kwestiami organizacyjnymi z kolei do czasu wyznaczenia komisarza zajmie się sekretarz miasta. Dziś Dzień Matki, a Polska znajduje się w światowej czołówce rodzicielskiego kryzysu. Aż 70% rodziców przyznaje się do przemęczenia. Tyle samo chce być jeszcze lepszymi rodzicami. Według badania Ipsos dla Fundacji Kosmos dla Dziewczynek o objawach i sposobach na wypalenie rodzicielskie Małgorzata Waszkiewicz.
5: Blisko 40% rodziców dostrzega u siebie objawy wypalenia. Aż 8% doświadcza jego skrajnej formy, mówi dr Krystyna Boroń-Krupińska z Polskiego Centrum Uważności i Współczucia.
6: Od podirytowania, rastająca frustracja, gorzej śpimy, mamy przyspieszone bicie serca albo płycej oddychamy.
5: Badania naukowe pokazują, że proste czynności potrafią pomóc.
6: 3 głębsze oddechy, poczuć stopy na ziemi. Badania pokazują, że rodzic powinien zatroszczyć się najpierw o siebie.
5: A dzieci mają wtedy mniej stanów lękowych, depresji i zachowań agresywnych.
2: Brytyjczycy przeżyli wczoraj najcieplejszy majowy dzień w historii swojego kraju. Rekordową temperaturę 35,5 stopnia Celsjusza pokazały termometry na lotnisku Heathrow. W kilku rejonach Anglii w związku z upałem obowiązuje pomarańczowy alarm. Alerty pogodowe także we Włoszech. W 12 włoskich miastach obowiązywać będzie dziś ostrzeżenie przed upałami. Między innymi w Rzymie, Bolonii, Florencji, Turynie i Wenecji. W tym roku upały nadeszły prawie miesiąc wcześniej niż zwykle.
1: Radio 7. Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
7: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu. A dziś ze mną w studiu dyrektor Morskiego Szpitala Piotr Pariaszewski. Dzień dobry Panie Dyrektorze.
8: Dzień dobry.
7: Doniesienia o trudnej sytuacji finansowej szpitala, zadłużenia oraz spory wokół zarządzania są szeroko komentowane przez opinię publiczną. Dlatego chciałam Pana dzisiaj zaprosić i dopytać o to wszystko. I Panie Dyrektorze, zacznijmy od tej kwestii, która budzi też sporo emocji, czyli że szpital nie zrealizował ryczałtu NFZ za 2025 rok. Proszę powiedzieć, jaka jest skala tego kontraktu, jaka jest skala tego niewykonania, no i co było przyczyną tej sytuacji?
8: Panie redaktor, ja wiem, że ta sprawa budzi bardzo duże emocje. Proszę mi wierzyć, że we mnie te emocje są bardzo, bardzo żywe, zwłaszcza od 14 maja bieżącego roku, czyli od wywiadu pana starosty w pani radiu. Te emocje są bardzo duże, ponieważ tak naprawdę ja od samego początku transparentnie rozmawiałem z panem starostą, wskazywałem, jak wygląda sytuacja, wskazywałem, jakie są problemy organizacyjne. Powodem niewykonania tych 10% ryczałtu, powody są w zasadzie dwa.
7: Czyli 90 zostało wykonane, 10 nie zostało.
8: 10 nie zostało wykonane, natomiast proszę mieć na uwadze też to, że my na początku listopada mieliśmy wykonanie na poziomie 60 paru procent. I tylko dzięki nowym lekarzom, którzy do nas przyszli, udało się tak naprawdę uratować te 20 parę procent, które dla nas by, gdyby się ich nie udało wykonać, stanowiły gwóźdź do trumny. Powody były dwa. Powodem przede wszystkim był brak personelu w kadłubku szpitala, który ja zastałem, w którym mieliśmy tylko dwóch internistów na oddziale, który powinien być kołem zamachowym funkcjonowania całego szpitala. I powodem było też to, że na pewnym etapie, walcząc o inwestycje w zakład opieki leczniczej, musieliśmy praktycznie wyłączyć cały oddział, pododdział ortopedyczny. O czym pan starosta doskonale wiedział.
7: A czy w tym roku istnieje takie ryzyko, że ten ryczałt też nie zostanie wykonany?
8: Nie, ponieważ tak jak przed chwilą powiedziałem, nowi lekarze i lekarze, którzy pracowali w trakcie, w którym przyszedłem do szpitala, już pracowali, oni są w tej chwili tak zmobilizowani i byli zmobilizowani w ostatnim kwartale zeszłego roku, że po pierwsze udało się uratować te 20 parę procent, a po drugie w tej chwili idziemy ponad te wskaźniki, które powinniśmy osiągać co miesiąc, także będziemy w tym roku na pewno mieli nadwykonanie ryczałtu. W zeszłym roku udało się też zatrudnić 33 nowych lekarzy, z czego prawie 5 na oddział wewnętrzny, na oddział internistyczny, który w konsekwencji będzie powodował, że tak naprawdę będziemy ograniczali koszty ze świadczeń zabiegowych na świadczenia zachowawcze.
7: Dobrze, panie dyrektorze, a to, że ten kontrakt nie został wykonany, wiąże się z tym, że jakieś środki trzeba będzie oddać, czy to oznacza, że te środki po prostu nie wpłyną?
8: To oznacza, że będziemy mieli o te 10% zmniejszony ryczałt na ten rok. Narodowy Fundusz Zdrowia rozlicza umowę ryczałtową w marcu, kwietniu. Musieliśmy zwrócić tą nadpłaconą wartość, którą pobraliśmy przez pierwszy kwartał bieżącego roku i będziemy mieli sukcesywnie zmniejszone środki z comiesięcznego wykonania umowy ryczałtowej, natomiast to nie są środki, które nam definitywnie przepadły. My będziemy w tej chwili mieli, tak jak powiedziałem, nadwykonanie i sukcesywnie w latach następnych będziemy to odrabiali.
7: Ale czy NFZ zapłaci za nadwykonanie?
8: NFZ zapłaci do wartości 103%, więc w momencie, w którym my będziemy mieli ponad 100%, tak, pomiędzy od 100 do 103, to Narodowy Fundusz Zdrowia nam zapłaci. Natomiast odpowiadając na pani pytanie, ja bym chciał wskazać, że ja nie rozumiem postawy pana starosty. Nie rozumiem, ponieważ pan starosta 15 października 2024 roku udzielił wywiadu z panem doktorem Siwko, w którym wskazał, cytuję, musimy pamiętać, że żyjemy w określonej przestrzeni publicznej. Trudną sytuację ma właściwie 80% szpitali w Polsce. To nie jest mowa, że jest ona tutaj jakimś wyjątkiem, tylko 20% szpitali w kraju jakoś sobie radzi. Ale podkreślę jakoś. Na to wpływ ma przede wszystkim system, w jakim funkcjonują szpitale powiatowe. System utrudnia dobre zarządzanie, sprawne zarządzanie, tak by szpitale nie generowały strat. Natomiast w pani wywiadzie starosta wypowiedział się w taki sposób, jakby szpital w tej chwili był źle zarządzany, jakby w szpitalu nic się nie działo i wskazywał, że sytuacja szpitali jest w Polsce zróżnicowana. Czyli zmienił swoje stanowisko o 180 stopni względem tego wywiadu, który udzielił w 2024 roku, gdzie ta sytuacja była korzystniejsza dla szpitali powiatowych. Ja byłem na proteście przed Ministerstwem Zdrowia, w którym głośno mówiono o sytuacji, jaka dotyczy szpitali powiatowych. Pan starosta nie był, pomimo tego, że inni starostowie byli. Więc ja nie rozumiem takiego stanowiska, zwłaszcza, że my wielokrotnie na zarządach, wielokrotnie w rozmowach indywidualnych rozmawialiśmy o tym, że w tej chwili my dokonaliśmy pewnej inwestycji. Zatrudniając 33 nowych lekarzy, to jest dla nas koszt, który będzie procentował w przyszłości. Pan starosta dosyć głośno tutaj wszędzie powtarza, że bardzo dużą pomoc otrzymaliśmy od wszelkich instytucji znajdujących się na terenie Mławy. Zgadza się, natomiast to jest półprawda, ponieważ pan starosta nie powiedział, że tak naprawdę do bieżącego funkcjonowania szpitala, do tego, żeby mógł wypłacić wynagrodzenie pracownikom, że miał za co kupić leki, za co kupić odczynniki, tak naprawdę potrzebna mi jest pomoc powiatu, który może mi dać środki na bieżące funkcjonowanie, a nie pomoc miasta, pomoc gmin, które mogą mi dać tak naprawdę pomoc na zakupy inwestycyjne, na inwestowanie w ten szpital.
7: To jest równie ważne, ale to nie ratuje bieżącej sytuacji, rozumiem?
8: Nie, z tych ponad 7 milionów, o których powiedział pan starosta, tylko dwa, pożyczka w wysokości 2 milionów była przeznaczona na bieżące funkcjonowanie. I powiem szczerze, że jestem bardzo głęboko poruszony tym, co mówi pan starosta, z uwagi na to, że środki których my potrzebujemy, środki, które są potrzebne mieszkańcom powiatu, na przykład na zakład opieki leczniczej, one się nie znajdują. Znajdują się na jakieś inne inwestycje, na przykład rondo w Liberadzu, natomiast nie znajdują się na ZOL. I my w tej chwili mamy zagrożone bieżące funkcjonowanie, o czym ja głośno mówię zarządowi od 2-3 miesięcy i w tej chwili nic się nie dzieje w sprawie pomocy na bieżące funkcjonowanie szpitalowi. Nie ma na najbliższym posiedzeniu Rady Powiatu punktów porządku obrad, który by dotyczył wsparcia finansowego szpitala. I ja w tej chwili nie mam za co zapłacić naszym kontrahentom. Zagrożona jest wypłata wynagrodzenia, o czym głośno mówiłem z mównicy na ostatniej sesji Rady Powiatu.
7: Panie dyrektorze, ale w czerwcu ubiegłego roku złożył pan rezygnację, mówiąc o rozbieżności wizji rozwoju szpitala. I teraz proszę powiedzieć, czy przez ten czas, bo to już faktycznie mija rok od tego momentu, czy udało się wspólnie wypracować jakieś porozumienie z organem prowadzącym?
8: Ja się bardzo starałem. Ja przez cały rok starałem się współpracować transparentnie, rozmawiać ze starostą, z organem tworzącym i z zarządem powiatu. Mi bardzo zależało na tym, żeby faktycznie w sytuacji, w której w systemie ochrony zdrowia tak źle się traktuje szpitale powiatowe i których funkcjonowanie jest zagrożone, żebyśmy się połączyli, żebyśmy walczyli o utrzymanie tego szpitala. Natomiast ja jestem niewygodny dla pana starosty. Ja jestem osobą, która mówi wprost, za którą stoją wyniki, która otworzyła 2 nowe oddziały. Ściągnęliśmy cały zespół urologiczny i tutaj merytorycznie pan starosta nie jest w stanie mnie zagiąć. Więc wszystkie te kwestie, które wychodzą na światło dzienne, czyli to po prostu półprawdy, które mają stawiać tezę, że szpital jest zarządzany, to jest coś, na co ja się nie mogę zgodzić. Pan starosta ostatnio u pani powiedział, że ja nie przedstawiłem krótkofalowych działań naprawczych. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo, ponieważ złożyłem do starostwa taki plan 30 kwietnia, który był dosyć obszernie omawiany na posiedzeniu zarządu i później go doszczegółowiłem 6 maja. Ten plan był omawiany, tak jak powiedziałem przed chwilą, na zarządzie powiatu. Było 8 przedstawicieli zarządu i pracowników starostwa powiatowego. Ja mogłem zabrać tylko główną księgową na to spotkanie i praktycznie broniłem doktorat z tego. Pan starosta przez 5 godzin maglował mnie, pytał przed tym sądem kapturowym, co ja konkretnie będę robił. I 6 maja pan starosta dostał szczegółowe działania optymalizacyjne, które wskazywały konkretne kwoty działań, które będą podejmowane. Więc dziwię się, że 15 maja pan starosta u pani powiedział, że czeka na plan naprawczy.
7: A to był pierwszy plan? Bo czy tych planów już było kilka w ciągu tego roku?
8: Tych planów było kilka w ciągu tego roku, natomiast po ostatniej sesji zostałem wezwany na zarząd. Było mi obiecywane, że szpital dostanie wsparcie. Zresztą ta obietnica to już, mówię, jest składana od 3-4 miesięcy. I tutaj precyzyjnie wskazywaliśmy każdą komórkę organizacyjną, które miałaby dotyczyć optymalizacja ze wskazaniem konkretnych oszczędności miesięcznych, które będą z tych działań wynikały.
7: Czy te dzisiejsze relacje wskazują na to, że znajdą państwo właściwie, no bo i powiat, i szpital, i rada społeczna szpitala, czy będzie punkt wspólny?
8: Proszę pani, ja powiem w ten sposób. Mam głęboki podziw do tego, co robi Rada Społeczna, która odpowiada w trybie ekstraordynaryjnym na każdą naszą prośbę o zwołanie, o rozwój tego szpitala. Z tego, co wiem, to większość członków zarządu również jest bardzo zainteresowana tym, żeby ten szpital się rozwijał i żeby tutaj ten szpital wesprzeć, ale niestety ja nie jestem w stanie współpracować ze starostą, który nie chce pomóc temu szpitalowi. Jeżeli jest sytuacja taka, że ja głośno mówię o tym, że jest zagrożona bieżąca działalność, bezpieczeństwo pacjentów jest zagrożone i tak naprawdę nic się nie dzieje od 3 miesięcy, nic, a my przedstawialiśmy kilka różnych rozwiązań ratowania tego szpitala, łącznie z zaciągnięciem kredytu, gdzie pan starosta jeździł i mówił, że to zadłuży powiat i że tak naprawdę to będzie prowadziło do upadku tego powiatu, a ostatnio na spotkaniu z personelem lekarskim i z personelem pielęgniarskim tak naprawdę przerzucił tą odpowiedzialność nam i powiedział, że w zasadzie tutaj w kwestii zaciągnięcia pożyczki to decyduje jednoosobowo dyrektor szpitala.
7: A to prawda?
8: Pan starosta przedstawił taką opinię. Ja muszę, według mojej wiedzy, muszę zaciągnąć opinii Rady Społecznej. Natomiast jeżeli to jest tak duża kwota, ponieważ to byłaby pożyczka w wysokości około 13 milionów złotych, to ja licząc na to, o co pani zapytała, czyli współdziałanie i konstruktywna współpraca, no chciałbym, żeby starosta również się wypowiedział, tak? Bo jeżeli starosta potrafi jeździć i mówić, że to będzie prowadziło do upadku powiatu albo szpitala, to niech pan starosta też ma odwagę cywilną powiedzieć, czy według niego taka pożyczka została zaciągnięta, czy nie. Bo nawet jeżeli ja formalnie mam taką możliwość, to zależy mi na tym, żeby w sytuacji, w której w systemie ochrony zdrowia brakuje miejsca dla tylu szpitali, ile obecnie funkcjonuje. I mi bardzo zależy na tym, żeby uratować największego pracodawcę publicznego w powiecie, to bym chciał, licząc na współpracę z organem tworzącym, któremu również powinno, czyli krótko mówiąc staroście, zależeć na tym szpitalu, żeby również w tej kwestii się wypowiedzieć.
7: Dobrze, a jak pan się odniesie do tego, co powiedział też właśnie pan starosta w Radiu 7, że 1 000 000 złotych zostało przeznaczone na podwyżki dla administracji. Czy to rzeczywiście tak wygląda?
8: Nie, to jest kolejne kłamstwo. Administracja dostała podwyżki mniejsze niż pozostałe grupy medyczne i to była kwota 118 199 zł 35 groszy. Rozumiem, że panu staroście chodziło nie o podwyżki, tylko o koszty administracji. Natomiast proszę pamiętać o tym, że w tej chwili my musieliśmy wyprostować wiele różnych zaszłości, wiele różnych problemów, które wynikały z tego, że ten szpital nie był zarządzany, że tutaj nie były robione przeglądy, które były wymagane, były zaplanowane inwestycje, które były nieprzemyślane i których tak naprawdę bez osób, które musieliśmy zaangażować dodatkowo, by się nie udały i wiązałoby się to z obowiązkiem zwrotu na przykład 14 milionów z tytułu inwestycji w szpitalny oddział ratunkowy. Musieliśmy ściągnąć te osoby i te wynagrodzenia, które dostały te osoby, to są wynagrodzenia, które one miały w poprzednich miejscach zatrudnienia.
7: Aha, czyli rozumiem, żeby one przyszły i pomogły wyprostować sytuację Mławskiego Szpitala, musiały dostać może nawet nie lepsze warunki, ale chociaż takie same, żeby
8: przyjść. Takie same, o czym ja też pana starostę informowałem na posiedzeniu zarządu. Jednocześnie proszę pamiętać o tym, że my musieliśmy działać z dnia na dzień. Tu musieli być fachowcy, którzy dawali nam rękojmię tego, że te inwestycje zostaną zrealizowane. Bo tak jak mówię, tutaj kwestia wyprostowania dokumentacji dotyczącej zakładu opiekuńczo-leczniczego albo dokończenia inwestycji szpitalnego oddziału ratunkowego była dla nas fundamentalna z uwagi na fakt, że w przypadku, gdybyśmy tego nie zrealizowali, musielibyśmy zwracać wielomilionowe kwoty dotacyjne wraz z karami umownymi.
7: Co powiedział pan by dzisiaj pacjentom przede wszystkim, ale też mieszkańcom Mławy, którzy obawiają się tego, że po prostu szpital przestanie istnieć? Powinni się bać?
8: Powinni się bać, ponieważ przy takim nastawieniu pana starosty my nie jesteśmy w stanie dalej funkcjonować i proszę zapytać, czy tak naprawdę chcą realnie pomóc, bo ja wszedłem, zadeklarowałem się tu jako osoba spoza Mławy, że ten szpital uratuje nie poprzez likwidowanie oddziałów, a poprzez jego rozwijanie tych oddziałów, natomiast ja takiej współpracy nie widzę, ja takiej chęci z drugiej strony nie widzę i ja serdecznie zapraszam i panią, i wszystkich mieszkańców i pacjentów, oczywiście pana starostę również, chciałbym z panem starostą publicznie porozmawiać o tym, jakie są te nasze wizje i o tym, czy pan starosta planuje nam pomóc, czy nie planuje.
7: Kiedy ta konferencja i w którym miejscu?
8: Jutro o godzinie 12 przed budynkiem szpitala.
7: To tym zaproszeniem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Moim i państwa gościem był dyrektor Mławskiego Szpitala Piotr Pariaszewski. Bardzo panu dziękuję.
8: Dziękuję bardzo.
7: Do usłyszenia. Barbara Bloch.
1: Te programy powtarzamy.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: 26 dzień maja to Dzień Matki. W 1977 roku w gabinecie dyrektora szkoły podstawowej nr 1 w Przasnyszu wybuchł granat bojowy, który miał być eksponatem. Zginął młody żołnierz z Krakowa, który odbywał zasadniczą służbę w drugim pułku rozpoznania radioelektronicznego. W szpitalu po 10 tygodniach zmarł wicedyrektor Krynicki. Ranny został również drugi żołnierz oraz uczennica Małgorzata Sobiesiak, która w wyniku doznanych urazów porusza się na wózku inwalidzkim. Jest dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu.
3: To jest chyba taki kreatywny spokój, niegnuśnienie, rozbijanie się.
2: W 1982 roku odbyła się premiera filmu fabularnego Przypadki Piotra S. w reżyserii Stanisława Jędryki. Zdjęcia plenerowe powstały w Pułtusku. W 2001 roku urodzony w Skrwilnie w powiecie rypińskim Wojciech Manelski przyjął święcenia kapłańskie w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jakuba w Szczecinie. Zginął w wypadku samochodowym. Tragicznie zmarłego kapłana wspomina ksiądz Michał Mikołajczak.
4: Był na pewno pasterzem, tym, który prowadził, ale był absolutnie wsparciem dla wszystkich.
2: W 2010 roku odbyła się premiera filmu Chrzest, do którego zdjęcia powstawały m.in. na terenie twierdzy Modlin.
5: Chciałem, żebyś był ojcem chrzestnym.
6: Ja?
5: Dlaczego ja? Ty z nimi zostaniesz.
2: W 2023 roku w hali publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Pułtusku zakończył się prestiżowy 37. międzynarodowy turniej bokserski imienia Feliksa Sztama. Reprezentacja Polski zdobyła 4 złote medale.
7: My dziękujemy już pięknie za historię dzisiejszych finałów 37. turnieju imienia Feliksa Sztama.
2: Urodzili się w 1961 roku w Grudusku w powiecie ciechanowskim Bogumiła Umińska. Regionalistka, historyk, muzealnik, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Od 1984 roku pracuje w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Jest kierownikiem działu historycznego tej placówki i kustoszem dyplomowanym. Autorka wielu wystaw, informatorów o nich oraz publikacji dotyczących północnego Mazowsza w XIX i XX wieku, ruchu niepodległościowego i mazowieckiego ziemiaństwa. Inicjatorka cyklu konferencji naukowych Ziemianie Mazowsza i redaktorka wydawnictw z nimi związanych, członkini zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, członkini Komisji Rewizyjnej Oddziału Północno-Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.
8: Chciałam zwrócić szczególną uwagę na związki rodzinne, związki z Ziemią Ciechanowską, więc pozwoliłam sobie szerzej popracować nad rodowodem.
2: W 1962 roku ksiądz Marian Ofiara, wikariusz w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha w Działdowie, proboszcz parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Działdowie, kustosz sanktuarium diecezjalnego błogosławionych męczenników działdowskich arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego i biskupa Leona Wetmańskiego w Działdowie. Wyróżniony Katarzynką, bijącym sercem, honorowy obywatel Działdowa.
9: Tak jak myślimy codziennie o rodzicach, o naszych bliskich, tak też mamy myśleć o tych, którzy oddali życie za naszą ojczyznę.
2: Zmarli w 1983 roku Jan Wacław Wszędyrówny. Po przejściu frontu wojennego podczas II wojny światowej zajmował się odbudową klasztoru i kościoła w Przasnyszu. Był pierwszym prowincjałem pasjonistów w Polsce. W 2004 roku w Mławie Kazimierz Tański, społecznik, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej, był jednym z organizatorów Mławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Archeologiczno-Numizmatycznego. Doprowadził do powstania pomnika świętego Wojciecha w Mławie, Mławianin 2001 roku.
10: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żuromińskiej lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
7: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
8: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575. Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment. Kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Utrudnienia na torach w Wielkopolsce po śmiertelnym wypadku. Jest śledztwo w sprawie fałszywego alarmu o pożarze w mieszkaniu w Gdańsku. Tegoroczne Frederyki przyznane złota statuetka dla Lady Punk. Dorota Werdycka. Jeszcze co najmniej dzisiaj, być może dłużej, potrwają utrudnienia na torach po wypadku w Wielkopolsce. Na trasie Rogoźno-Poznań na przejeździe kolejowym w Garbatce ciężarówka zderzyła się z szynobusem. Zginął kierowca samochodu, 18 osób jadących pociągiem zostało rannych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że tir prawdopodobnie nie wyhamował przed przyjazdem i wjechał w bok szynobusu kolei wielkopolskich. Na miejscu cały czas pracują służby, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
3: To na pewno nie będzie szybko. Po pierwsze, trzeba ściągnąć ze szlaku ten poszkodowany, powiedzmy, pociąg, czyli czy nawet można powiedzieć wrak pociągu. Po drugie, uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej.
2: Zamknięta jest trasa kolejowa Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. Dla pociągów Polregio i Kolei Wielkopolskich wprowadzono komunikację zastępczą. Składy Intercity kierowane są m.in. przez Bydgoszcz. Trzydniowy protest pracowników rozpoczął się przed centralą Dino Polska w Krotoszynie. Powstało tu miasteczko namiotowe. Pracownicy domagają się m.in. podwyżek od 900 zł.
4: Państwowa Inspekcja Pracy na nasz wniosek przeprowadziła setki kontroli. Wykryto ponad 1300 naruszeń. A co robi firma Dino? No nic nie robi. Dalej łamie te przepisy prawa. Łamie przepisy ustawy o związkach zawodowych, łamie przepisy kodeksu pracy, łamie przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
2: Protestujący skarżą się też m.in. na przeciążanie pracowników i braki kadrowe. Jest śledztwo w sprawie wywołania fałszywego alarmu o pożarze mieszkania w Gdańsku. Chodzi o mieszkanie matki prezydenta Karola Nawrockiego. W weekend ktoś zawiadomił służby nie tylko o pożarze, ale też o tym, że zagrożone są dzieci. Na miejsce przyjechały policja, straż i pogotowie ratunkowe. Drzwi zostały otwarte siłowo. Sprawcy fałszywego alarmu grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. A to nie jedyne takie zgłoszenie. Wcześniej doszło już do wywołania fałszywych alarmów, do kolejnych również w poniedziałek, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
5: Mieliśmy bardzo poważne zgłoszenie na terenie Warszawy, które musiało być szybko procedowane i oceniona wiarygodność. Tego są setki. Z tych weekendowych zdarzeń oczywiście muszą być wyciągnięte wnioski. To nie znaczy, że będzie potrzebna zmiana.
2: Na politycy PiSu domagają się dymisji szefa MSWiA. Metallica zatrzęsła ziemią podczas koncertu w Kotle Czarownicy w Chorzowie. Stacja sejsmologiczna odnotowała drgania ziemi, mówi Damian Jabłeka z Planetarium Śląskiego.
6: Od właściwie pierwszych riffów ze sceny aktywność ta sejsmiczna się zwiększyła i przez cały koncert z różną intensywnością, ale mogliśmy obserwować, jak te drgania się tutaj przenoszą, no bo musimy pamiętać o tym, że dźwięk to są właśnie drgania.
2: Poprzednio taka sytuacja wydarzyła się podczas koncertu zespołu Rammstein. Tegoroczne Frederyki przyznane. Kasia Linz została artystką roku. Nagrodzono ją za muzykę, która łączy pokolenia. Laureatami statuetki dla popowego singla roku zostali Kuban, Faust i Zalia za piosenkę Kyoto. Statuetkę otrzymał także m.in. PZ. Złotego Frederyka przyznano zmarłemu w sierpniu rok temu Stanisławowi Sojce, a Złotego Frederyka za całokształt twórczości dostał także zespół Lady Punk.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Informacje sportowe, Mateusz Stanitki przed mikrofonem. Dzień dobry. Hubert Hurkacz poszedł w ślady naszych czterech tenisistek i awansował do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Polak wygrał z Hiszpanem Jaume Munarem 6-3, 6-3, 2-6, 6-3 i przyznał, że tylko jeden fragment meczu był gorszy.
8: To był dobry mecz z mojej strony, dobrze grałem, miałem i lekki zjazd w trzecim secie, natomiast później się odbudowałem i cieszę się z tego zwycięstwa, bo było mega, mega ważne dla mnie.
7: Kamil Majchrzak będzie we wtorek ostatnim polskim singlistą, który wystąpi w pierwszej rundzie wielkoszlamowego French Open. O godzinie 11 zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. A wcześniej do drugiej rundy zmagań awansowały nasze zawodniczki. Iga Świątek pokonała Australijkę Emerson Jones. Świetny mecz rozegrała też Maja Chwalińska, która pokonała mistrzynię olimpijską Chinkę Quyen Van Zeng. A jeszcze w niedzielę do kolejnego etapu zmagań awansowały Magdalena Frech i Magdalinet. Mecze paryskiego turnieju pokazuje Eurosport. Za nami podsumowanie minionego sezonu w najwyższej klasie rozgrywkowej piłki nożnej. Wczoraj odbyła się gala PKO BP Ekstraklasy, gdzie trofeo odebrali najbardziej wyróżniający się zawodnicy. Najlepszym piłkarzem został Bartosz Nowak z GKS Katowice, który zgarnął też nagrodę dla pomocnika sezonu. Natomiast za najlepszego trenera po raz drugi z rzędu uznano Nilsa Fredriksena, który z Lechem Poznań obronił Mistrzostwo Polski. Najlepszym bramkarzem sezonu został Ksawier Dziekoński z Korony Kielce, obrońcą Wojciech Mońka z Lecha Poznań, a napastnikiem Karol Czubak z Motoru Lublin. Pachnie powołaniem do kadry. Ale jak już o tym mowa, to WFL Wolfsburg z naszym reprezentacyjnym bramkarzem Kamilem Grabarą nie utrzymał się w piłkarskiej ekstraklasie Niemiec. W rewanżowym meczu barażowym przegrał na wyjeździe pod ogrywce z SC Paderborn 1-2. W ubiegłym tygodniu pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 0-0. Koszykarze San Antonio Spurs pokonali Oklahoma City Thunder 103-82 w czwartym meczu finałowym konferencji zachodniej Ligi NBA i wyrównali stan rywalizacji play-off do 4 zwycięstw na 2-2. Kolejne spotkania we wtorek w hali obrońców tytułu oraz w czwartek ponownie w Teksasie. Hokejści Vegan Golden Knights odrobili z kolei 3-bramkową stratę i wygrali z Colorado Avalanche 5-3 i prowadzą 3-0 w serii play-off w finale konferencji zachodniej Ligi NHL.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda. Wtorek znów będzie pogodny, niemal bezchmurny, tylko miejscami na Pomorzu Zachodnim i na Suwalszczyźnie nieco więcej chmur i tu możliwy przelotny słaby deszcz. Na termometrach maksymalnie od 22 do 27 stopni, na północnym wschodzie chłodniej od 18 do 20, a nad samym morzem od 16 do 17.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Odwiedź salon Rekman i stwórz idealną stylizację na każdą okazję z pomocą doradców wizerunku. Tylko teraz wybrany garnitur Rekman i biała koszula w zestawie już za 999 zł i 99 groszy. Zapraszamy do salonu Rekman w Mławie przy ulicy 3 Maja 3B. Dodatkowo na Facebooku Radia 7 czeka na Was konkurs przygotowany wspólnie z marką Rekman. Rekman, mistrzowie stylu od 1986 roku.
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
3: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025. Wynajmę halę magazynową o powierzchni 2000 m2 w Mławie przy ulicy Polnej 48, obok marketu budowlanego Farbex. Telefon 502 456 036. 502 456 036. Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od Systemo Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304.
4: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mławski szpital zwołuje konferencję. Spór wokół placówki narasta. Ciechanów bardziej zielony, plac Jana Pawła II zmienił oblicze. Strażacy rywalizowali nad wodą. Pierwsze zawody w Milewie za nami. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Konferencję dla mieszkańców i mediów organizuje dyrektor Mławskiego Szpitala Piotr Pariaszewski. Spotkanie ma dotyczyć sytuacji finansowej placówki oraz zarządzania szpitalem. Dyrektor chce spotkać się ze starostą mławskim Witoldem Okumskim. Od kilku tygodni trwa spór pomiędzy dyrekcją szpitala a władzami powiatu mławskiego. W audycji gość Radia 7 starosta Witold Okumski zgłaszał uwagi dotyczące funkcjonowania placówki i sposobu jej zarządzania.
3: Droga powinna iść poprzez racjonalizację wydatków w każdej sferze funkcjonowania szpitala, która powinna być poprzedzona taką wielką, realną oceną tego, co jest, gdzie możemy oszczędzać, jak szukać środków. Mi się wydaje, że obecnie pan dyrektor ponad półtora roku już pracuje w tym szpitalu, więc ma dokładny obraz funkcjonowania tego szpitala i mam nadzieję, że proponuje działania, które jednak będą racjonalizowały wydatki przede wszystkim.
2: Dyrektor Piotr Pariaszewski jest odmiennego zdania. Dostrzega niechęć starosty do jego osoby.
4: Mi bardzo zależało na tym, żeby faktycznie w sytuacji, w której w systemie ochrony zdrowia tak źle się traktuje szpitale powiatowe, których funkcjonowanie jest zagrożone, żebyśmy się połączyli, żebyśmy walczyli o utrzymanie tego szpitala. Natomiast ja jestem niewygodny dla pana starosty. Ja jestem osobą, która mówi wprost, za którą stoją wyniki, która otworzyła dwa nowe oddziały. Ściągnęliśmy cały zespół urologiczny i tutaj merytorycznie pan starosta nie jest w stanie mnie zagiąć.
2: Dyrektor widzi czarny scenariusz funkcjonowania szpitala, jeśli starostwo nie będzie chciało z placówką współpracować.
4: Przy takim nastawieniu pana starosty my nie jesteśmy w stanie dalej funkcjonować i proszę zapytać, czy tak naprawdę chcą realnie pomóc, bo ja wszedłem, zadeklarowałem się tu jako osoba spoza Mławy, że ten szpital uratuję, nie poprzez likwidowanie oddziałów, a poprzez rozwijanie tych oddziałów, natomiast ja takiej współpracy nie widzę, ja takiej chęci z drugiej strony nie widzę.
2: Dyrektor liczy na publiczną rozmowę ze starostą podczas konferencji. Spotkanie odbędzie się dziś przed budynkiem szpitala w Mławie, początek o godzinie 12. Zakończyła się przebudowa placu Jana Pawła II w Ciechanowie. W centrum miasta pojawiły się nowe drzewa, krzewy i miejsca do wypoczynku. Z placu usunięto część betonowych i granitowych nawierzchni. W ich miejsce powstały trawniki, rabaty oraz nowe nasadzenia. Zamontowano także pergole, huśtawki, ławki, stoły piknikowe i nowe oświetlenie. Inwestycja objęła również budowę podziemnego zbiornika retencyjnego oraz systemu nawodnienia. Miasto podkreśla, że rozwiązania mają poprawić retencję wody i ograniczyć skutki upałów w centrum Ciechanowa. Projekt był konsultowany z mieszkańcami. Poparło go 94% uczestników konsultacji społecznych. Jak przypomina ratusz, przez ostatnie lata plac był niemal całkowicie wybetonowany, co podczas upałów powodowało efekt miejskiej patelni. Prace trwały od sierpnia ubiegłego roku do grudnia. Koszt inwestycji wyniósł 3 miliony złotych. Ponad 2,5 miliona złotych stanowiło dofinansowanie unijne. 17 strażackich drużyn wzięło udział w pierwszych strażackich spławikowych zawodach wędkarskich powiatu sierpeckiego. Rywalizacja odbyła się na łowisku w Milewie. W wydarzeniu uczestniczyli druhowie z jednostek OSP z całego powiatu sierpeckiego oraz przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej. Zawody połączyły sportową rywalizację z integracją strażackiego środowiska. Najlepsza okazała się drużyna OSP Milewko. Drugie miejsce zajęła OSP Lelice, a trzecie OSP Kosemin. Na starcie stanęło łącznie 17 reprezentacji, m.in. z Gorzewa, Borkowa, Kościelnego, Goleszyna, Mochowa, Zawidza Kościelnego, Gujska i Rościszewa. W zawodach uczestniczyli również starosta sierpecki Przemysław Burzyński, wójt gminy Zawidz Kamil Różański, radny powiatowy Mariusz Olewnik oraz zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Sierpcu kapitan Radosław Stasiak. Organizatorzy informują, że wydarzenie przebiegało w sportowej i koleżeńskiej atmosferze. Mieszkańcy gminy Żuromin będą rywalizować o kilometry w akcji rowerowy Czerwiec 2026 Kręcimy na zdrowie. Zabawa potrwa przez cały miesiąc. Do udziału zapraszani są uczniowie szkół podstawowych, młodzież, dorośli, seniorzy oraz całe rodziny. Uczestnicy będą zbierać kilometry za pomocą aplikacji Aktywne Miasta w ramach rywalizacji Rowerowa Stolica Polski dla gmin. Organizatorzy przygotowali oddzielną klasyfikację dla szkół podstawowych. Nagrody otrzymają najbardziej aktywne uczennice i uczniowie oraz szkoła z najlepszym wynikiem przeliczonym na jednego uczestnika. W ramach programu zaplanowano także dwa rajdy rowerowe. 3 czerwca odbędzie się rajd dla uczniów klas 7 i 8, a 12 czerwca rajd otwarty dla wszystkich mieszkańców.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
2: Na co dzień
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
5: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
6: Co one mi dadzą?
5: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
7: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
8: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH. Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
9: Reklama.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
6: Tu Radio

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prokuratura szuka sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta. Prezydent wskazał tymczasem nowego prezesa Sądu Najwyższego. Rynki czekają na pokój, a Amerykanie znów zaatakowali Iran. Dorota Wertycka. Gdańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Prokuratura we współpracy z służbami sprawdza, kto był sprawcą fałszywych alarmów. To nie uspokaja polityków opozycji, którzy uważają, że służby w tym przypadku zawiodły, mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u.
3: Gdybyśmy mieli sprawnie działające państwo, to minister spraw wewnętrznych już powinien się podać do dymisji.
2: Pozwólmy służbom pracować, apeluje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
4: W sprawie tego mieszkania, które nie było i słusznie objęte nadzorem służby ochrony państwa, bo to nie było mieszkanie pana prezydenta, tylko członka jego rodziny, wszystkie procedury zostały wypełnione.
2: Rządzący zapowiadają weryfikację alarmowego systemu SMS-owego stworzonego dla osób niemówiących i niesłyszących. To właśnie za pomocą tego systemu zgłoszone zostały fałszywe alarmy o rzekomym zagrożeniu. Zbigniew Kapiński, który do tej pory kierował Izbą Karną, został prezesem Sądu Najwyższego. Wskazał go na to stanowisko prezydent Karol Nawrocki. Decyzję prezydenta krytykuje część prawicy, w tym prezes PiS-u Jarosław Kaczyński i Sławomir Cęckiewicz. Do niedawna szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Zbigniew Kapiński był jednym z pięciu kandydatów, samych neosędziów, których Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego zaproponowało Karolowi Nawrockiemu. Był kandydatem, który otrzymał najwięcej głosów spośród wszystkich, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, który o nowym prezesie Sądu Najwyższego wypowiada się w samych superlatywach.
6: Jest tym prawnikiem, tym sędzią, który sprzeciwiał się łamaniu prawa przez obecnie rządzących.
5: Ale dla Jarosława Kaczyńskiego i Sławomira Cęckiewicza liczy się co innego. Krytykują decyzję Karola Nawrockiego, bo ich zdaniem Zbigniew Kapiński przyłożył rękę do uznania oświadczenia lustracyjnego Lecha Wałęsy za prawdziwe.
2: Rynek paliw spodziewa się szybkiego zakończenia konfliktu w Iranie. Widać to po spadkach cen na giełdzie. Jak długo mogłoby zająć uspokojenie sytuacji, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Refleks.
7: Samo udrożnienie ciśniny Ormuz, umożliwienia wypłynięcia tankowcom, które są tam uwięzione, to być może 4-6 tygodni. Przywrócenie i produkcji, i eksportu do poziomu sprzed wybuchu wojny mogłoby zająć nawet kilka miesięcy.
2: W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżonych regulowanych cen paliw na stacjach. Tymczasem Stany Zjednoczone po raz pierwszy od dłuższego czasu przeprowadziły serię ataków na południowy Iran. Celem były irańskie łodzie i wyrzutnie rakietowe w pobliżu ciśniny Ormuz. Waszyngton twierdzi, że zrobił to w ramach samoobrony. Komentatorzy pytają, co dalej z obowiązującym zawieszeniem broni i jak to wpływa na rozmowy. Dziś Dzień Matki. Jak można go obchodzić?
8: Mam dwóch synów. Stawiają różnie to bywa, albo wspólny obiad, bukiety kwiatów.
9: Żeby przypomnieć mamie o tym, że zależy nam na niej, że jest przez nas kochana.
2: Mówią naszemu reporterowi mieszkanki Poznania.
1: To są wiadomości Radia 7.
10: Wiadomości sportowe, Mateusz Stanicki. Zapraszam, jeszcze tylko Kamil Majszak i będzie można powiedzieć, że komplet naszych tenisistów awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Polak zmierzy się dziś z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. A wcześniej doskonale poradzili sobie Hubert Hurkacz, który wygrał z Hiszpanem Jaume Munarem, Magdalena Fręch po tym, jak skreczowała jej rywalka Elena Gabriela Ruse, Magdalinet, która wygrała z Czeszką Terezą Walentową, Iga Świątek, która pokonała australijską tenisistkę Emerson Jones oraz Maja Chwalińska, która pokonała Chinkę Quinten Zeng. Dla Polki był to już czwarty mecz na kortach Rolanda Garrosa, bo udanie przebrnęła eliminację. A jak mówi, warunki w Paryżu nie rozpieszczają.
11: Są to ciężkie warunki, szczególnie, że tydzień temu było tutaj tak zimno. Przed eliminacjami naprawdę marzliśmy. Także no śmieszna jest ta pogoda w Europie chyba całej. Ale tak, no na pewno jest to wymagające, ale warunki są takie same dla wszystkich. Także staramy się najlepiej jak potrafimy, żebyśmy troszeczkę obniżyli tam temperaturę swojego ciała i nawadniamy się, myślę, dużo więcej niż normalnie.
10: A wracając do meczu Kamila Majszaka, to ten dziś o godzinie 11. Eryk Goczał z pilotem Szymonem Gospodarczykiem w Toyocie wygrali w Argentynie pierwszy etap imprezy Desafio Ruta, trzeciej eliminacji Mistrzostw Świata w rajdach terenowych. Na odcinku ze startem miotał w San Juan Polacy o 50 sekund wyprzedzili Amerykanów Mitcha Guthriego i Kelona Walcha oraz o 56 Hiszpanów Carlosa Sainza i Daniela Oliverasa. Żaden piłkarz Realu Madryt nie znalazł się w kadrze reprezentacji Hiszpanii na rozpoczynający się 11 czerwca Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Selekcjoner Luis de la Fuente sięgnął za to po 8 graczy Barcelony, w tym leczącego kontuzję Lamina Yamala. A zostając przy piłce, to nie ma Ligi Mistrzów, nie ma dalszej współpracy. AC Milan zwolnił trenera Massimiliano Allegriego. To efekt dopiero 5. miejsca w Serie A, na które Rossonieri spadli w ostatniej kolejce. Klub oprócz trenera zwolnił też 3 dyrektorów wykonawczych, bo zapowiedział gruntowną przebudowę drużyny przed przyszłym sezonem.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogodnie i słonecznie dziś niemal w całej Polsce, tylko na Pomorzu Zachodnim i na Suwalszczyźnie, zwłaszcza pod wieczór, nieco więcej chmur i tutaj może przelotnie padać słaby deszcz. Na termometrach dziś przeważnie od 22 do 27 stopni, na północy nieco chłodniej, nad samym morzem od 16 do 17.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 4,99. Pomidory malinowe, kilogram 8,99. Oraz kawa Nescafe Crema 200 gramów, 23,99 przy zakupie 2 sztuk. Oferta ważna do 27 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, supertunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510-503-510.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
5: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
6: Co one mi dadzą?
5: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
9: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Mława.
0: Reklama.
10: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wyrok w sprawie Przasnyskiego Szpitala. Sąd zakwestionował zmiany. Bieżuń stawia na ekologię. Gmina zamontuje nowe lampy. Ekologiczne wyróżnienie dla Rumiana. Hanna Kirchow z nagrodą. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosław Wydra. Sąd rejonowy w Ostrołęce przywrócił poprzednie warunki pracy i płacy trzem pielęgniarkom zatrudnionym w szpitalu w Przasnyszu. Sprawa dotyczyła zmian wprowadzonych w ubiegłym roku. Część pielęgniarek została wtedy zakwalifikowana do niższej grupy zawodowej. Oznaczało to pogorszenie warunków zatrudnienia i obniżenie wynagrodzeń nawet 2000 zł miesięcznie. Pielęgniarki zakwestionowały decyzję pracodawcy i skierowały sprawę do sądu. Sąd przychylił się do stanowiska pracowników i nakazał wypłatę wynagrodzenia według wcześniejszych warunków od momentu wydania wyroku. Tego typu rozstrzygnięcia są rzadkością, mówi pełnomocnik pielęgniarek, radca prawny Bartosz Machul z Ciechanowa.
3: Jest to jedno z pierwszych rozstrzygnięć, w których sąd zakwestionował skuteczność zmian dokonanych w strukturze organizacyjnej szpitala, które prowadziły do obniżenia wynagrodzeń pielęgniarek.
2: Bartosz Machul podkreśla, że trudna sytuacja finansowa szpitala nie może być powodem pogarszania warunków pracy.
3: W naszej ocenie orzeczenie to potwierdza, że sama zmiana organizacyjna i trudna sytuacja finansowa nie może służyć jako instrument do pogarszania warunków pracy i płacy w sytuacji, kiedy ani zakres obowiązków, ani kwalifikacje pielęgniarek się nie zmieniły.
2: Wyrok nie jest prawomocny, stronom przysługuje prawo do złożenia apelacji. 114 tysięcy złotych dofinansowania otrzymała gmina Bieżuń z programu Mazowsze dla klimatu. Środki zostaną przeznaczone na zakup i montaż lamp solarno-wiatrowych LED. Nowe oświetlenie ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców oraz doświetlić ważne miejsca na terenie gminy. Inwestycja wykorzysta energię słoneczną i wiatrową, co ma również przynieść oszczędności w budżecie samorządu. Dofinansowanie przyznał Samorząd Województwa Mazowieckiego. Program wspiera działania związane z ochroną klimatu i ekologicznymi rozwiązaniami w gminach. Dyrektor szkoły podstawowej w Rumianie, Hanna Kirchow, została laureatką nagrody imienia profesor Janiny Węgris. Wyróżnienie wręczono podczas 27. Samorządowego Forum Ekologicznego w Warchałach. Nagroda przyznawana jest za działania związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną. Hanna Kirchow została doceniona za pracę z dziećmi i młodzieżą oraz realizację projektów ekologicznych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Jak podkreślił marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński, postawy proekologiczne są szczególnie ważne dla regionu Warmii i Mazur ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze. Marszałek zaznaczył również, że nagroda jest formą podziękowania dla osób, które nie tylko mówią o ekologii, ale przede wszystkim działają, edukują i inspirują innych do troski o środowisko. Konkurs organizowany jest od 2014 roku. Wyróżnienia przyznawane są osobom i instytucjom, które swoją działalnością promują ochronę przyrody i kształtują ekologiczne postawy mieszkańców regionu. W tegorocznej edycji nagrody wyróżniono również Nadleśnictwo Spychowo za działania związane z ochroną populacji cietrzewia i rysia. Pisarz, archeolog i podróżnik będzie gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie. Marek Łasisz spotka się z mieszkańcami w ramach spotkania Świat w zasięgu ręki. Marek Łasisz to autor książek podróżniczych i popularyzator historii. Ukończył archeologię na Uniwersytecie Warszawskim i kulturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Brał udział w wykopaliskach w Polsce i Ameryce Południowej. Ma na swoim koncie ponad 700 wykładów i spotkań autorskich. Tematem ciechanowskiego spotkania będzie jedna z największych wypraw w historii ludzkości. Podróż Wikingów do Ameryki Północnej. Uczestnicy poznają historię Leifa Erikssona i pierwszych Europejczyków, którzy dotarli do Nowego Świata na długo przed Krzysztofem Kolumbem. Nie zabraknie opowieści o Islandii, Grenlandii i kanadyjskich wybrzeżach. Podczas spotkania będzie można usłyszeć także o jedynym odnalezionym śladzie obecności Wikingów w Ameryce. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Początek jutro o godzinie 17 w Krzywej Hali przy placu Piłsudskiego w Ciechanowie. Radio 7 objęło spotkanie patronatem medialnym.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz, Twoje źródło ciepła.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
1: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPIH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPIH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
0: Rick

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Wipasz SA w Mławie zatrudni kierowców kategorii C+E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz SA, ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
3: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
4: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Michalski Motors, Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
5: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Objazdy na torach po wypadku na przejeździe w Wielkopolsce. Najpóźniej w sierpniu krakowianie wybiorą nowego prezydenta. Zagrożenie lawinowe w Tatrach minęło, ale warunki dla turystów wciąż trudne. Dorota Wartycka. Nawet kilkanaście godzin mogą jeszcze potrwać utrudnienia po wypadku kolejowym na trasie Rogoźno-Poznań w Wielkopolsce. W zderzeniu ciężarówki z szynobusem zginął kierowca tira. 18 pasażerów pociągu zostało poszkodowanych. W wyniku wypadku szynobus wykoleił się. Służby mają jeszcze dużo pracy, przyznaje Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
3: Uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej, i nasze służby Polskich Linii Kolejowych muszą to naprawić.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że to ciężarówka prawdopodobnie nie wyhamowała przed przejazdem i wjechała w bok szynobusa Kolei Wielkopolskich. W związku z utrudnieniami pociągi dalekobieżne jadą objazdami, pozostałe zorganizowały autobusową komunikację zastępczą. Rosja grozi, że przeprowadzi kolejne zmasowane ataki na Kijów. Zaleca cudzoziemcom i zagranicznym dyplomatom opuszczenie ukraińskiej stolicy. A tak mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
4: Jeśli chodzi o obronę powietrza, dyskutujemy o tym z partnerami. Niestety od dawna nie ma postępów w rozmowach z Amerykanami w kwestii rozszerzenia produkcji obrony przeciwrakietowej.
5: Antybalistyki.
2: W ostatnich sobotnich zmasowanych atakach na Ukrainę zginęły 4 osoby i mniej więcej 100 zostało rannych. Po niedzielnym referendum Kraków nie ma chwilowo prezydenta i jego zastępców. Do czasu wyboru nowego włodarza miastem będzie zarządzał komisarz wskazany przez premiera. Na razie komisarza jeszcze nie ma. Jak Kraków funkcjonuje, to pytanie do Pauliny Nawrockiej.
6: Miastem kieruje teraz jego sekretarz Antoni Fryczek i uspokaja krakowian.
7: Każdy z mieszkańców, który będzie chciał uzyskać, nie wiem, odpis aktu stanu cywilnego, prawo jazdy, będzie chciał uzyskać dowód osobisty, uzyska.
6: Donald Tusk musi teraz niezwłocznie wskazać człowieka, który przejmie stery i zajmie się organizacją wyborów.
7: Prezes Rady Ministrów, wyznaczając osobę pełniącą obowiązki prezydenta, jednocześnie zarządza wybory. Zatem do końca sierpnia musimy się spodziewać przeprowadzenia wyborów.
6: Jako prawdopodobną datę wskazuje się niedzielę 23 sierpnia. Ewentualna druga tura odbyłaby się już we wrześniu.
2: Po tym jak dotychczasowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, politycy opozycji zapowiadają kolejne próby odwołania prezydentów miast. Mówi o tym Przemysław Czarnek z PiS-u.
8: To jest, proszę Państwa, z jednej strony początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę.
2: Już wiadomo, że będzie taki wniosek o odwołanie Konrada Fiołka ze stanowiska prezydenta Rzeszowa. W Tatrach nie ma już zagrożenia lawinowego, ale w wyższych partiach gór nadal zalegają płaty śniegu i lodu. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że na wielu szlakach jest ślisko i miejscami niebezpiecznie. Pojedyncze płaty śniegu zalegają m.in. na Kasprowym Wierchu i Hali Gąsienicowej. W Dolinie Pięciu Stawów pokrywa śnieżna ma około 24 cm. Za nami pierwsze w tym sezonie miodobranie w białostockich miejskich pasiekach dało kilkadziesiąt kilogramów miodu.
9: Pszczoły się świetnie mają, a to znaczy, że nasze środowisko jest dla nich przyjazne, a jeżeli przyjazne jest dla pszczół, to przyjazne jest i dla człowieka.
2: W Białymstoku od kilku lat funkcjonują 2 miejskie pasieki, co sezon dają około 200 kilogramów miodu.
1: To są wiadomości Radia 7.
10: Pora na sport, Mateusz Stanicki, witam. Pierwsza przeszkoda pokonana bez trudu. Iga Świątek w równo godzinę rozprawiła się z 17-letnią Emerson Jones 6-1-6-2. Wiadomo, że rozstawiona z trójką Polka mierzy wysoko i przyznaje, że czuje się lepiej niż rok temu, gdy odpadła w półfinale.
11: W zeszłym roku faktycznie nie było łatwo. Ten sezon na Mączce w sumie źle się czułam, bo czułam te wszystkie oczekiwania z zewnątrz i ich krytykę i ocenę po prostu wszystkiego negatywną, więc w tym roku lepiej mi wychodzi olewanie, tylko nie wiem w sumie nawet, czy to się pojawia, czy nie, bo totalnie nic nie czytam i jestem po prostu skupiona na sobie, trochę w takiej własnej swojej bańce i cieszę się, że mogę po prostu grać tak, jak chcę grać.
10: Kolejną rywalką Świątek będzie Czeszka Sara Bejlek. Maja Chwalińska po znakomitym zwycięstwie nad Chinką Quinten Zeng zagra w drugiej rundzie z Belgijką Elise Mertens, Magdalena Frenk ze Szwajcarką Jill Teichmann, a Magdalinet z Jeleną Ostapenko. Jeżeli chodzi o tenisistów, to Hubert Hurkacz wygrał z Hiszpanem Jaume Munarem, natomiast o godzinie 11 pojedynek Kamila Majchrzaka z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Droga do Ligi Mistrzów stoi otworem. Lech Poznań we wszystkich trzech rundach eliminacji będzie rozstawiony i ma spore szczęście, bo w wielu ligach tytuły zdobyły zespoły dużo mniej doświadczone w pucharach. Między innymi mistrzowie Danii, AGF Aarhus, Szwajcarii SC Thun oraz szwedzkie Mielby. W decydującej rundzie rywalem Lecha może być AEK Ateny, Las Klins, Amonium Nikozja czy słoweński RK Celje. Znacznie trudniejsza przeprawa czeka Górnika Zabrze, którego już pierwszym rywalem będzie Sturm Graz bądź Fenerbahce Stambuł. Polskie drużyny o Champions League rozpoczną walkę w drugiej połowie lipca. Piłkarka Julia Walentowicz, która rozegrała 25 meczów w reprezentacjach młodzieżowych Szwecji do lat 17 i 23, zdecydowała się grać dla Polski. Została powołana na czerwcowe mecze z Francją i Holandią w eliminacjach Mistrzostw Świata 2027. Koszykarze New York Knicks pokonali na wyjeździe Cleveland Cavaliers 130-93 w czwartym meczu finału konferencji wschodniej NBA. Wygrali rywalizację playoff 4-0 i po raz pierwszy od 99 roku powalczą o mistrzostwo ligi. Reprezentant Polski Jeremy Sochan z ekipy gości nie pojawił się na parkiecie.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Wtorek będzie pogodny i słoneczny w większości regionów przez cały dzień. Dopiero pod wieczór na północnym wschodzie i na północnym zachodzie mają pojawić się deszczowe chmury. Może tu też zagrzmieć. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na wybrzeżu, 20 na Suwalszczyźnie, 25 w centrum, do 29, a nawet miejscami 30 na zachodzie.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
2: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Kastorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: Czekamy na Ciebie w Kastoramie Smart Mława.
7: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
8: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.
9: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Jest godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: 26 dzień maja to Dzień Matki. W 1977 roku w gabinecie dyrektora szkoły podstawowej nr 1 w Przasnyszu wybuchł granat bojowy, który miał być eksponatem. Zginął młody żołnierz z Krakowa, który odbywał zasadniczą służbę w drugim pułku rozpoznania radioelektronicznego. W szpitalu po 10 tygodniach zmarł wicedyrektor Krynicki. Ranny został również drugi żołnierz oraz uczennica Małgorzata Sobiesiak, która w wyniku doznanych urazów porusza się na wózku inwalidzkim. Jest dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu.
3: To jest chyba taki kreatywny spokój, niegnuśnienie, rozbijanie się.
2: W 1982 roku odbyła się premiera filmu fabularnego Przypadki Piotra S. w reżyserii Stanisława Jędryki. Zdjęcia plenerowe powstały w Pułtusku. W 2001 roku urodzony w Skrwilnie w powiecie rypińskim Wojciech Manelski przyjął święcenia kapłańskie w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jakuba w Szczecinie. Zginął w wypadku samochodowym. Tragicznie zmarłego kapłana wspomina ksiądz Michał Mikołajczak.
4: Był na pewno pasterzem, tym, który prowadził, ale był absolutnie wsparciem dla wszystkich.
2: W 2010 roku odbyła się premiera filmu Chrzest, do którego zdjęcia powstawały m.in. na terenie twierdzy Modlin.
5: Chciałem, żebyś był ojcem chrzestnym.
6: Ja?
5: Dlaczego ja?
6: Ty z nimi zostaniesz.
2: W 2023 roku w hali publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Pułtusku zakończył się prestiżowy 37. Międzynarodowy Turniej Bokserski imienia Feliksa Sztama. Reprezentacja Polski zdobyła 4 złote medale.
7: My dziękujemy już pięknie za historię dzisiejszych finałów 37. turnieju imienia Feliksa Sztama.
2: Urodzili się w 1961 roku w Grudusku w powiecie ciechanowskim Bogumiła Umińska. Regionalistka, historyk, muzealnik, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Od 1984 roku pracuje w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Jest kierownikiem działu historycznego tej placówki i kustoszem dyplomowanym. Autorka wielu wystaw, informatorów o nich oraz publikacji dotyczących północnego Mazowsza w XIX i XX wieku, ruchu niepodległościowego i mazowieckiego ziemiaństwa. Inicjatorka cyklu konferencji naukowych Ziemianie Mazowsza i redaktorka wydawnictw z nimi związanych, członkini zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, członkini Komisji Rewizyjnej Oddziału Północno-Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.
8: Chciałam zwrócić szczególną uwagę na związki rodzinne, związki z Ziemią Ciechanowską, więc pozwoliłam sobie szerzej popracować nad rodowodem.
2: W 1962 roku ksiądz Marian Ofiara, wikariusz w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha w Działdowie, proboszcz parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Działdowie, kustosz sanktuarium diecezjalnego błogosławionych męczenników działdowskich arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego i biskupa Leona Wetmańskiego w Działdowie. Wyróżniony Katarzynką, bijącym sercem, honorowy obywatel Działdowa.
9: Tak jak myślimy codziennie o rodzicach, o naszych bliskich, tak też mamy myśleć o tych, którzy oddali życie za naszą ojczyznę.
2: Zmarli w 1983 roku Jan Wacław Wszędyrówny. Po przejściu frontu wojennego podczas II wojny światowej zajmował się odbudową klasztoru i kościoła w Przasnyszu. Był pierwszym prowincjałem pasjonistów w Polsce. W 2004 roku w Mławie Kazimierz Tański, społecznik, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej, był jednym z organizatorów Mławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Archeologiczno-Numizmatycznego. Doprowadził do powstania pomnika świętego Wojciecha w Mławie, Mławianin 2001 roku.
10: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 4,99. Pomidory malinowe, kilogram 8,99. Oraz kawa Nescafe Crema 200 gramów, 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 27 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
5: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smutgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smutgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smutgaz.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
3: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
4: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Michalski Motors. Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wciąż utrudnienia na trasie kolejowej Poznań-Piła po wypadku. Dziś drugi dzień protestu pracowników sieci Dino w Krotoszynie. Początek turnieju Rolanda Garrosa udany dla polskich tenisistów. Dorota Werdycka. Policja zakończyła działania na miejscu katastrofy kolejowej w Garbatce koło Rogoźna w Wielkopolsce. Wczoraj w zderzeniu pociągu i ciężarówki zginęła tu jedna osoba, kilkanaście zostało rannych. Po zderzeniu szynobus się wykoleił, uszkodzona została też trakcja kolejowa. Trasa, na której doszło do wypadku, jest częścią linii łączącej Poznań i Piłę. Jednotorowa linia jest zablokowana. Pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Rozpoczyna się drugi dzień protestu przed siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Wczoraj zarząd nie wyszedł do protestujących. Dziś znów będziemy blokować co godzinę drogę krajową numer 36, mówi przewodniczący protestu Wojciech Jędrusiak. Dodaje, że w ten sposób protestujących chcą wymusić na firmie m.in. podwyżki, zwiększenie zatrudnienia i zapewnienia podstawowych świadczeń.
3: W Dino nie ma zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nawet pomimo tego, że jest on obowiązkowy. Do żadnych postulatów firma się nie odnosi, ignoruje głos pracowników, dlatego my zaostrzamy te działania. To nie skończy się tylko na proteście, będą kolejne akcje.
2: Protest potrwa jeszcze jutro. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Temperatura sięgnie tu nawet do 30 stopni. Alerty zaczną obowiązywać o 13 i będą aktualne do 19. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach paliw. Pakiet obowiązuje na razie do końca tego miesiąca. A co czeka nas w tym tygodniu, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
4: Początek tygodnia rozpoczynamy zauważalnymi spadkami. Spadki cen ropy wynoszą ponad 6 dolarów za baryłkę. Rynek ponownie liczy na osiągnięcie wstępnego porozumienia na linii USA-Iran.
2: Dziś maksymalne ceny paliw będą niższe niż w ostatnich dniach. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 42 grosze. Benzyny 98 nie więcej niż 6,96, a oleju napędowego maksymalnie 6 zł 75 groszy. Wszyscy Polacy grają dalej. Cztery nasze tenisistki i Hubert Hurkacz wygrali swoje pierwsze mecze na turnieju Rolanda Garrosa. Wczoraj zrobiły to zgodnie z planem Iga Świątek i sensacyjnie Maja Chwalińska. A na koniec dnia Hubi pokonał Hiszpana Jaume Munara. Z naszym tenisistą miał okazję porozmawiać tuż po meczu Przemysław Pozowski.
5: Hubert, powiedz, jak się wychodzi na taki mecz dzisiaj, pierwsza runda Rolanda Garrosa, turniej, z którym masz pewnie trudną relację, no bo to jest mączka jednak, nie twoja ulubiona nawierzchnia. W zeszłym roku ten Fonseca właściwie przeleciał przez ten turniej z szybkością meteorytu. To jest jakiś taki większy stres, że to jest ten Garros?
6: Myślę, że oczywiście gra się do trzech wygranych setów, więc jest trochę jednak, może trochę inne podejście do tego meczu, no i oczywiście warunki tutaj, no miejsce samo w sobie jest wyjątkowe, więc zawsze dodatkowo jeszcze bardziej chce się super zagrać.
7: Tiafoe, bo to jest twoja druga runda, co myślisz?
6: Bardzo dobry zawodnik, od wielu lat jest w czołówce, więc na pewno ma bardzo dobry backhand, też potrafi agresywnie grać, więc będzie ciekawe wyzwanie.
2: A dziś ostatni polski mecz w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. O 11 na kort wyjdzie Kamil Majchrzak.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Kastorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Kastoramie Smart Mława.
5: Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od systemu Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304.
6: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
8: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy. Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Odwiedź salon Reckman i stwórz idealną stylizację na każdą okazję z pomocą doradców wizerunku. Tylko teraz wybrany garnitur Reckman i biała koszula w zestawie już za 999 zł i 99 groszy. Zapraszamy do salonu Reckman w Mławie przy ulicy 3 Maja 3B. Dodatkowo na Facebooku Radia 7 czeka na Was konkurs przygotowany wspólnie z marką Reckman. Reckman, mistrzowie stylu od 1986 roku.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
8: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
9: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPIH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPIH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
0: Reklama.
10: Tu Radio

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Gospodarstwo ogrodnicze Wrońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława ulica Płocka 59.
3: Wynajmę halę magazynową o powierzchni 2000 m2 w Mławie przy ulicy Polnej 48, obok marketu budowlanego Farbex. Telefon 502 456 036. 502 456 036.
4: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Jest godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Po referendum w Krakowie do wyborów będzie komisarz. Pielęgniarki alarmują, kadra pielęgniarska się starzeje. Dużo emocji w walce o Mistrzostwo Polski koszykarzy. Dorota Werdycka. Stanisław Kracik będzie komisarzem w Krakowie po odwołaniu prezydenta, dowiaduje się TVN24. Kracik od 2024 roku był zastępcą prezydenta Krakowa, a mieszkańcy w ostatnią niedzielę odwołali w referendum urzędującego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To oznacza, że nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej do 3 miesięcy. Środowisko pielęgniarek alarmuje o problemie starzejącej się kadry. Obecnie statystyczna pielęgniarka w Polsce ma około 55 lat, a nawet 1/3 osób pracujących w zawodzie ma już prawa emerytalne. Jak podkreślają związkowcy, i to właśnie na nich opiera się dziś system ochrony zdrowia, mówi Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
3: Mogę powiedzieć, że stoimy nad klifem, a potem już jest tylko przepaść. 55 lat dla pielęgniarki to bardzo wysoki wiek, zważywszy skalę zadań, które realizuje pielęgniarka. Mamy 1/5 pielęgniarek, które ukończyły 60 rok życia.
2: Kurczy się grupa pielęgniarek w wieku produkcyjnym, jednocześnie rośnie liczba tych powyżej 70. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada średnio 6 pielęgniarek, w Europie Zachodniej i w Skandynawii 2 razy więcej. Bezpieczeństwo, technologiczny rozwój i nowe miejsca pracy. Na warszawskiej Pradze Północ powstanie Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK, które odpowiada za rozwój krajowych sieci teleinformatycznych i ochronę polskiej cyberprzestrzeni. Nowa siedziba, która powstaje przy 11 listopada, będzie najbardziej zaawansowanym technologicznie obiektem w kraju, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nowa siedziba NASK ma powstać do 2029 roku. Będzie w niej pracować około 270 osób. Takie historie kibice lubią najbardziej, gdy Dawid pokonuje Goliata, a więc faworyt odpada w starciu ze słabszą drużyną. I taka sytuacja dwukrotnie przydarzyła się w walce o Mistrzostwo Polskie koszykarzy. W tym roku w play-offach nie brakuje emocji, o czym więcej Mateusz Stanicki.
4: Do półfinału rozgrywek awansowały bowiem drużyny AMW Arki Gdynia i Orlen ze Stalu Zielona Góra. Wcześniej pokonali w ćwierćfinałach wyżej rozstawione drużyny Zastal, który do play-off awansował z fazy play-in, pokonując we Włocławku Anvil 86-71. Został pierwszym półfinalistą, potem jak pokonał 3-1 wicelidera po sezonie zasadniczym Kinga Szczecin. Szósta Arka była lepsza od trzeciego Śląska 3-2, choć przegrywała po dwóch pierwszych meczach 0-2, a zakończyła rywalizację we Wrocławiu w sobotę przekonywującym zwycięstwem 71-54. Koszykarze z Zielonej Góry, choć są 5-krotnymi mistrzami Polski, to awansowali do półfinału po raz pierwszy od 2021 roku.
2: A dziś Dzień Matki. Dlaczego jest taki ważny i warto o nim pamiętać?
5: Bo mama jest tylko jedna. Ja nie byłbym tą samą osobą, którą jestem dzisiaj, gdyby nie moja mama.
2: I wszystkim mamom życzymy wszystkiego najlepszego.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 4,99. Pomidory malinowe, kilogram 8,99. Oraz kawa Nescafe Crema 200 gramów, 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 27 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
5: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
7: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, super tunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
2: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
7: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
8: Reklama.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Upalnie w Polsce, gorąco i niebezpiecznie też w zachodniej Europie. Potem naprawa torów po tragedii w Wielkopolsce i fala oszustw na NFZ.
0: Wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu.
2: Powiemy, jak nie dać się nabrać. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ostrzeżenia przed upałami i to w Polsce. Dokładnie na zachodzie za godzinę zaczną obowiązywać alerty pierwszego stopnia. Nawet 30 stopni mogą pokazać termometry w większości województwa lubuskiego. Na zachodzie Wielkopolski, na południu Pomorza Zachodniego i na północy Dolnego Śląska ostrzeżenia będą obowiązywać do wieczora. Tymczasem w związku z falą upałów przechodzącą przez zachodnią Europę we Francji zmarło już 7 osób. Rzeczniczka rządu w Paryżu przekazała, że przynajmniej 5 z tych zgonów to utonięcia. W wielu francuskich miejscowościach padły lokalne rekordy temperatur dla maja. Na zachodzie kraju odnotowano ponad 34 stopnie Celsjusza. Fala upałów ma potrwać we Francji do końca tygodnia. Nie żyje kierowca auta, które zderzyło się z karetką pogotowia na obwodnicy Przemyśla. Do szpitala trafiło 2 ratowników medycznych. Krajowa 77 w kierunku Żerawicy jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy. Na razie nie wiadomo, jak dokładnie doszło do wypadku i ile potrwają utrudnienia. Raczej ani dziś, ani jutro nie wrócą pociągi na trasę między Obornikami a Rogoźnem w Wielkopolsce. Wczoraj w wypadku w Garbatce zginął kierowca ciężarówki, która zderzyła się z szynobusem. Jeden z pasażerów trafił do szpitala z lekkimi obrażeniami. Trwa usuwanie pociągu z uszkodzonych szyn za pomocą specjalnego dźwigu.
3: Uszkodzeniu uległa konstrukcja wsporcza i słup do sieci trakcyjnej oraz około 200-metrowy odcinek toru. Skalę tych uszkodzeń będziemy mogli ocenić w momencie, gdy pociąg zostanie usunięty z toru.
2: I dopiero wtedy będzie mogła ruszyć naprawa, mówi Radosław Śledziński z PKP PLK. Jak doszło do wypadku, ustala na miejscu Komisja do Badania Wypadków Lądowych. Fala oszustw na NFZ pod pozorem weryfikacji danych do zwrotu kosztów, a wszystko to, gdy wielu z nas czeka na zwroty po rozliczeniu PIT-ów.
0: E-mail wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest nawet zachęta, żeby skontaktować się z infolinią bądź lokalnym oddziałem. Natomiast jest to oszustwo.
2: Mówi Anna Leder z łódzkiego oddziału funduszu. W mailu jest link do formularza. Jego wypełnienie ma być warunkiem wypłaty pieniędzy. Oszuści wymagają podania danych karty płatniczej. Jeśli to zrobi, stracimy pieniądze. Tego rodzaju maile najlepiej od razu kasować lub przenieść do folderu spam. Po zmianie lokalizacji przez reprezentację Iranu FIFA potwierdziła wszystkie 48 ośrodków, w których w trakcie mundialu będą przebywać uczestnicy. 39 drużyn zamieszka w USA, 7 w Meksyku, a 2 w Kanadzie. Pierwsze w historii piłkarskiej Mistrzostwa Świata z udziałem 48 ekip rozpoczną się 11 czerwca i potrwają do 19 lipca. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne będą 104 mecze.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Odwiedź salon Reckman i stwórz idealną stylizację na każdą okazję z pomocą doradców wizerunku. Tylko teraz wybrany garnitur Reckman i biała koszula w zestawie już za 999 zł i 99 groszy. Zapraszamy do salonu Reckman w Mławie przy ulicy 3 Maja 3B. Dodatkowo na Facebooku Radia 7 czeka na Was konkurs przygotowany wspólnie z marką Reckman. Reckman. Mistrzowie stylu od 1986 roku.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgas.pl. Smutgas. Twoje źródło ciepła.
7: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
8: Radio 7.

0: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
1: Na co dzień.
0: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Mława.
10: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
11: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź galanterię przestrzeni inspirowanej harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
12: Reklama.
13: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
7: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7.

0: Zbliża się godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Upały w maju w Europie, także w Polsce, choć u nas nieco chłodniej. Potem maksymalne ceny paliw na stacjach w środę i co ze sprawcą lub sprawcami fałszywego wezwania do mieszkania rodziny prezydenta. Marcin Krzemiński. Właśnie zaczęły obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami na zachodzie kraju. Nawet 30 stopni mogą pokazać termometry w powiatach 4 województw, w większości lubuskiego oraz części Pomorza Zachodniego, Wielkopolski i Dolnego Śląska. A mamy, przypomnę, dopiero końcówkę maja. Niemniej to nic w porównaniu z Wielką Brytanią, która również zmaga się z upałami. Dziś ma tam paść kolejny rekord maja. Termometry mają pokazać nawet 35 stopni. Cezary Jaszczyk.
3: Poprzedni rekord majowej temperatury na wyspach, jak zauważa BBC, został ustanowiony zaledwie wczoraj. W południowo-zachodnim Londynie termometry wskazały ponad 34 stopnie. O dwa więcej niż poprzednie rekordy z 1944 i 1922 roku. Czuję się, jakbym była w Hiszpanii. Po prostu jest za gorąco, trudno poruszać się po mieście, mówią Brytyjczycy. Z upałami walczy też Francja. Prognozy wskazują, że w południowo-zachodniej Francji termometry pod koniec tygodnia wskażą nawet 40 stopni. Z powodu upałów miejscowe służby potwierdziły już śmierć 7 osób. 2 zmarły w czasie ćwiczeń sportowych na świeżym powietrzu. 5 utonęło.
2: O częstszych utonięciach informują też Brytyjczycy. Tylko wczoraj w ten sposób zginęły 2 nastolatki. Jutro bez zmian na stacjach paliw, przynajmniej jeśli chodzi o ceny maksymalne. Z obwieszczenia Ministerstwa Energii wynika, że w środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42 zł, 98 6,96, na oleju napędowego 6,75 zł. A propos kierowców, ważna informacja dla wyjeżdżających z Polski do Niemiec. W województwie lubuskim na autostradzie A2 przed Świeckiem i na autostradzie A18 przed Olszyną tworzą się kolejki. Powodem są kontrole graniczne po niemieckiej stronie i większy ruch po Zielonych Świątkach. W pozostałych miejscach, gdzie można przekroczyć granicę w regionie, ruch odbywa się na bieżąco w obu kierunkach. Były szumne zapowiedzi szefów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Mieliśmy bardzo szybko, w ciągu kilkudziesięciu godzin, dowiedzieć się, kto stoi za fałszywym alarmem dotyczącym mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Na razie jednak na zapowiedziach się kończy, choć jak zapewnia wiceszef resortu spraw wewnętrznych Czesław Mroczek.
4: W tym tygodniu będzie bardzo poważna informacja o ustaleniach ze śledztwa, które jest prowadzone przez prokuraturę i policję.
2: Ale czy będzie to oznaczać ustalenie i zatrzymanie konkretnych osób, tego nie wiadomo. Robert Lewandowski zagra towarzysko z Ukrainą i Nigerią. Nasz czołowy napastnik znalazł się wśród 26 piłkarzy powołanych przez Jana Urbana na mecze w niedzielę we Wrocławiu i w środę za tydzień w Warszawie. To o tyle istotne, że po barażach do mundialu kapitan biało-czerwonych nie zadeklarował, czy będzie kontynuował karierę w reprezentacji. Jej zgrupowanie ruszy pojutrze we Wrocławiu.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 4,99. Pomidory malinowe, kilogram 8,99. Oraz kawa Nescafe Crema 200 gramów, 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 27 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7. Radio 7.

0: Zbliża się godzina 13:30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Z dobrzyńskim pozdrowieniem kłania się Państwu Andrzej Szalkowski, na co dzień dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. Dzisiaj opowiem Państwu, jak to za wysoka łapówka nie pomogła, a nawet zaszkodziła pewnemu generałowi. Jest taka droga w Kleszczynie za Ostrowitem, w sąsiedztwie pięknych polodowcowych jezior Czarownicy i Kleszczyńskiego. Dzisiaj to teren gminy Brzuze w powiecie rypińskim, a od zawsze ziemia dobrzyńska. Niezwykle urokliwy teren. Obecnie wiosna w pełni, trawa usilnie wystawia swoje zieleniące się źdźbła ku słońcu, a przez wszystkie dźwięki natury przebija się najdonośniej świergot ptaków. Sielankowy obraz. Zapewne taki towarzyszył 157 lat temu jadącemu tędy generałowi. Ziemia Dobrzyńska jako teren pogranicza w XIX wieku stanowiła sąsiedztwo granicy prusko-rosyjskiej. W dobie powstania styczniowego miała być zapleczem do walk na terenie Mazowsza i trasą przerzutu broni, pieniędzy i przede wszystkim ludzi chcących dołączyć do walki o niepodległą Polskę. Oddziały ochotników werbowanych gdzieś w Prusach czy na Pomorzu musiały w przódy pokonać graniczną rzekę Drwęcę, by znaleźć się na terenie Królestwa Polskiego, czyli tej części Imperium Rosyjskiego objętego zarzewiem powstania. Jeszcze w Prusach czyhało na nich zagrożenie. Byli ścigani przez niemieckich dragonów. Gdy jednak docierali jakimś cudem na ziemię dobrzyńską, mogli niestety paść ofiarą tym razem patrolujących pogranicze brygad Straży Granicznej. Nie inaczej było w kwietniu 1863 roku. Przez Drwęcę małymi grupkami przedostali się ochotnicy do powstania. Jeden z oddziałów poszedł szybkim marszem w kierunku Lipna, znajdując tymczasowe schronienie we młynie w Nietrzebie, niedaleko Chrostkowa. Tymczasem nowym ochotnikom do walki wyjechał naprzeciw generał Zygmunt Padlewski, dowódca powstańczy. Młody, bo zaledwie 28-letni, ale już z wielkim doświadczeniem i zasługami, pragnący serdecznie powitać nowych partyzantów. Szczęście jednak i jego, i powstańców tego dnia opuściło. A było to 22 kwietnia 1863 roku. Jadąc drogą niedaleko Studzianki, to jest pięknego sanktuarium nad Jeziorem Kleszczyńskim, został zatrzymany przez patrol kozacki. Przebranie chłopskie zmyliło kozaków podczas rutynowej kontroli. Rosjanie znani byli z tego, że ponad wszystko liczyli na łapówkę. Łapówka wówczas była tak naturalną rzeczą, że Padlewski niewiele myśląc wręczył im pewną kwotę. Czy zrobił to z pośpiechu, czy z zapomnienia, nie ustalimy. Niestety zapędził się i wręczył zbyt dużą kwotę, jak na chłopa przystało, nawet bogatego. To wzbudziło zaciekawienie kozaków, przetrząsnęli wóz i co? Znaleźli dokumenty powstańcze, pieczęcie, kasę, a nawet broń. Już po chwili obezwładniony generał Padlewski był transportowany do Lipna, skąd wkrótce trafił do Płocka. Tam po kilku tygodniach sąd wojskowy, wyrok śmierci i egzekucja. Wróćmy jednak do tego wspomnianego dnia sprzed miesiąca, do 22 kwietnia. Grupa powstańców pod dowództwem majora Henryka Szermentowskiego, który dla wytchnienia zatrzymał swój oddział we Młynie w Nietrzebie, została namierzona i osaczona przez patrol rosyjski. Wywiązała się ostra strzelanina. Górą po kilku godzinach okazali się być Rosjanie, rozbijając w pył grupę polskich partyzantów. Niestety 12 z nich straciło życie. Pochowani zostali 3 dni później, 25 kwietnia 1863 roku na cmentarzu w Chrostkowie. Młyn, stary drewniany młyn nad rzeką Ruziec, wciąż stoi. Podobnie jak drewniana kaplica w Studziance. Młyn przypomina, jak dawniej się mełło zboże na mąkę i jak chleb powstawał. Studzianka podtrzymuje piękny kult i tradycję odpustu na zielone świątki. Oba pomniki razem, choć oddalone od siebie o kilkanaście kilometrów, przypominają o tym smutnym dla regionu i kraju dniu. Polecam odwiedzić młyn w Nietrzeba w gminie Chrostkowo i zajechać do Studzianki. Najlepiej na zielone świątki. Warto!
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
3: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
9: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibr

0: obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
0: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
2: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
3: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Premier wyznaczył komisarza w Krakowie. Już 12 milionów Polaków korzysta z aplikacji mObywatel. Najpierw jednak o możliwym dodatkowym wsparciu dla niektórych rodziców. Marcin Krzemiński. Rodzice dzieci chorych onkologicznie i na choroby przewlekłe będą mieć dodatkowe dni zasiłku opiekuńczego. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce dorzucić im 60 takich dni i zaproponował projekt ustawy w tej sprawie.
3: Lekarz będzie decydował o tym, czy choroba, która dotknęła małego pacjenta, jest przesłanką do tego, aby rodzic mógł skorzystać z tego dodatkowego okresu wolnego, z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
2: Mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Obecnie rodzicom dzieci przewlekle chorych przysługuje taki sam okres zasiłku opiekuńczego jak innym rodzicom, czyli maksymalnie 60 dni w przypadku dzieci do 14 roku życia i 14 dni w przypadku dzieci powyżej 14 lat. Premier Donald Tusk wskazał tymczasowego zastępcę odwołanego w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Rolę komisarza ma pełnić Stanisław Kracik. To dotychczasowy trzeci zastępca prezydenta, a w latach 2009-2011 wojewoda Małopolski. Wybory nowego włodarza miasta muszą się odbyć w ciągu 3 miesięcy. Tragiczny wypadek na północy Belgii. W zderzeniu szkolnego minivana i pociągu zginęły 4 osoby. To 2 uczniów, nauczyciel i kierowca auta. Minivanem jechało w sumie 7 uczniów i 2 osoby dorosłe. Trwa dogaszanie dużego pożaru hali garażowej w Wielkopolsce. 1 osoba została ranna. Ogień wybuchł dziś rano w miejscowości Przemęt niedaleko Wolsztyna. Pożar został już opanowany, na miejscu jednak wciąż pracuje 15 zastępów, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz.
4: W hali doszło do rozstrzelnienia zbiornika z przepracowanym olejem silnikowym. Działania strażaków koncentrują się na tym, by zabezpieczyć cały teren, ale także zabezpieczyć wyciek ze zbiornika, tak by zminimalizować ryzyko skażenia środowiskowego.
2: W pożarze poszkodowany został jeden z pracowników hali, który próbował ugasić ogień. Mężczyzna potrzebował pomocy ratowników medycznych. Sport. Kamil Majszak już na pierwszej rundzie kończy grę w singlu w wielkoszlemowym French Open. Przegrał z chilijskim tenisistą Alejandro Tabilo 1-6, 3-6, 4-6. Już 12 milionów Polaków korzysta z aplikacji mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada wprowadzenie następnych możliwości i ułatwień. Jeszcze w tym roku ma działać w ramach mObywatela komunikator mszyfry, który ma być konkurencją na przykład dla WhatsAppa. Jeszcze szybciej udostępniony będzie dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego.
5: To historia sukcesu, którego zazdroszczą nam w innych państwach Unii Europejskiej albo nas podziwiają.
2: Mówi o mObywatelu wiceszef resortu cyfryzacji Dariusz Standerski. Według danych ministerstwa każdy dzień przynosi średnio 1,5 miliona logowań do aplikacji. Najczęściej sprawdzamy punkty karne i mandaty drogowe do zapłacenia.

0: Reklama.
1: Wipasz S.A. w Mławie zatrudni kierowców kategorii C plus E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744. Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 4,99. Pomidory malinowe, kilogram 8,99. Oraz kawa Nescafe Crema 200 gramów, 23,99 przy zakupie 2 sztuk. Oferta ważna do 27 maja w spiżarni Smakosza w Żuromińsku przy Wyzwolenia 40. Wynajmę halę magazynową o powierzchni 2000 m2 w Mławie przy ulicy Polnej 48, obok marketu budowlanego Farbex. Telefon 502-456-036. 502-456-036. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575. Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy m2 w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
2: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
0: Reklama.

0: Halo?
1: Zbliża się godzina 14:30.
2: To są wiadomości Radia 7.
3: Gorąca konferencja i apel o wsparcie. Mieszkańcy stanęli za funkcjonowaniem szpitala w Mławie. Więcej zieleni. Plac Jana Pawła II zmienił oblicze. Makrama w bibliotece. W Ciechanowie będzie można wypleść własną zakładkę do książki. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Przed szpitalem powiatowym w Mławie odbyła się konferencja prasowa dotycząca sytuacji placówki. Spotkanie przebiegało w gorącej atmosferze. Wzięli w nim udział mieszkańcy, pracownicy szpitala oraz były dyrektor Andrzej Rybak. Obecny dyrektor Piotr Pariaszewski mówił o rozwoju szpitala, ale też o trudnej jego sytuacji finansowej. Podkreślał, że bez wsparcia samorządu powiatowego dalsze funkcjonowanie lecznicy może być bardzo trudne.
4: Na każde moje pismo ja spotykam się z odmową. I w tej chwili bez państwa pomocy ja nie jestem w stanie uratować tego szpitala.
3: Obawy o porozumienie ze starostwem ma były dyrektor szpitala Waldemar Rybak.
5: Nie tak miało być, nie tak przewidywałem, że będzie. Odchodziłem z tego szpitala, wiadomo, po ostrej wymianie zdań ze starostwo. Ze starostwo trudno mi się współpracowało. Starosta już od samego początku przyjął taką rewolucyjną postawę, że zreformuje ten szpital, on tu wszystko doprowadzi do porządku.
3: Podczas konferencji wielu mieszkańców i pracowników szpitala wyrażało poparcie dla obecnego kierownictwa oraz działań podejmowanych przez dyrekcję.
6: Będziemy ratowali Morskiego Szpital, tak.
7: Za dyrektorem szpitala idziemy na sesję Rady Powiatu, no i zobaczymy, jak sprawa obierze obieg dalej. No.
6: Przecież z bólem brzucha nie będą mnie wieźli do Żoromina.
8: No ja też jestem, żeby ten szpital został. Wie pani, bo czy do Żoromina, czy do Ciechanowa. No kiedy nawet ta karetka, kiedy przyjedzie, kiedy nas zawiezie. Boże, kochany, to człowiek może skończyć życie.
9: Mi się wydaje, że jest naprawdę facet w porządku, wie co robi i chce uratować ten szpital, bo jeżeli tego szpitala się nie uratuje, to to miasto wymrze. Bo zaczną wszyscy stąd wyjeżdżać.
3: W spotkaniu nie uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu, ani radni powiatowi. Mieszkańcy oraz personel medyczny zapowiadają udział w najbliższej sesji Rady Powiatu w Mławie. Obrady odbędą się w czwartek o godzinie 11 w starostwie powiatowym. Zakończyła się przebudowa placu Jana Pawła II w Ciechanowie. W centrum miasta pojawiły się nowe drzewa, krzewy i miejsca do wypoczynku. Z placu usunięto część betonowych i granitowych nawierzchni. W ich miejsce powstały trawniki, rabaty oraz nowe nasadzenia. Zamontowano także pergole, huśtawki, ławki, stoły piknikowe i nowe oświetlenie. Inwestycja objęła również budowę podziemnego zbiornika retencyjnego oraz systemu nawodnienia. Miasto podkreśla, że rozwiązania mają poprawić retencję wody i ograniczyć skutki upałów w centrum Ciechanowie. Projekt był konsultowany z mieszkańcami, poparło go 94% uczestników konsultacji społecznych. Jak przypomina ratusz, przez ostatnie lata plac był niemal całkowicie wybetonowany, co podczas upałów powodowało efekt miejskiej patelni. Prace trwały od sierpnia ubiegłego roku do grudnia. Koszt inwestycji wyniósł 3 miliony złotych. Ponad 2,5 miliona złotych stanowiło dofinansowanie unijne. To propozycja dla początkujących i tych, którzy po prostu chcą twórczo spędzić popołudnie. Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie zaprasza mieszkańców na kolejne spotkanie z cyklu Wyplatane między książkami. Tym razem uczestnicy poznają podstawy makramy i własnoręcznie wykonają ze sznurka zakładki do książek. Warsztaty odbędą się w piątek w filii numer 3 przy ulicy Reuta 13 w Ciechanowie. Spotkanie potrwa od godziny 16 do 17:30. Organizatorzy podkreślają, że zajęcia są otwarte dla wszystkich, bez względu na wiek i wcześniejsze doświadczenie. Nie trzeba mieć też własnych materiałów ani umiejętności. Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu, który podajemy na radio7.pl. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem Radia 7. Cykl Wyplatane między książkami ma łączyć literaturę z rękodziełem i zachęcać mieszkańców do kreatywnego spędzania czasu. Biblioteka chce w ten sposób pokazać, że jest nie tylko miejscem wypożyczania książek, ale również przestrzenią spotkań i rozwijania pasji. 17 strażackich drużyn wzięło udział w pierwszych strażackich spławikowych zawodach wędkarskich powiatu sierpeckiego. Rywalizacja odbyła się na łowisku w Milewie. W wydarzeniu uczestniczyli druhowie z jednostek OSP z całego powiatu sierpeckiego oraz przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej. Zawody połączyły sportową rywalizację z integracją strażackiego środowiska. Najlepsza okazała się drużyna OSP Milewko. Drugie miejsce zajęła OSP Lelice, a trzecie OSP Kosemin. Na starcie stanęło łącznie 17 reprezentacji, m.in. z Gorzewa, Borkowa Kościelnego, Goleszyna, Mochowa, Zawidza Kościelnego, Gujska i Rościszewa. W zawodach uczestniczyli również starosta sierpecki Przemysław Burzyński, wójt gminy Zawidz Kamil Różański, radny powiatowy Mariusz Olewnik oraz zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Sierpcu kapitan Radosław Stasiak. Organizatorzy informują, że wydarzenie przebiegało w sportowej i koleżeńskiej atmosferze.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
3: Pogoda. Dziś 25 stopni w regionie, noc przeważnie bezchmurna i ciepła. Nad ranem 15 stopni będzie w Mławie, Sierpcu, Żuromnie i Działdowie oraz 16 w Ciechanowie. Wiatr umiarkowany z północnego zachodu, ciśnienie spada. I jeszcze zaproszenie. Dziś gościem Radia 7 będzie wójt gminy Płośnica Michał Breski. Porozmawiamy o najważniejszych inwestycjach w gminie, m.in. rozbudowie oczyszczalni ścieków, budowie kanalizacji, remontach dróg oraz planach związanych z odnawialnymi źródłami energii. Na audycję zapraszamy tradycyjnie po 16.
2: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź Galanterię Przestrzeni Inspirowanej Harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
1: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, supertunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Reklama.

0: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
1: Na co dzień.
0: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
2: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
3: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Michalski Motors, Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
4: Odwiedź salon Reckman i stwórz idealną stylizację na każdą okazję z pomocą doradców wizerunku. Tylko teraz wybrany garnitur Reckman i biała koszula w zestawie już za 999 zł i 99 groszy. Zapraszamy do salonu Reckman w Mławie przy ulicy 3 Maja 3B. Dodatkowo na Facebooku Radia 7 czeka na Was konkurs przygotowany wspólnie z marką Reckman. Reckman, mistrzowie stylu od 1986 roku.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
6: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Upały szaleją w Europie, w Polsce od jutra lekkie ochłodzenie. Będą zmiany w zapisach do części lekarzy specjalistów. Dziś Dzień Matki, tymczasem wielu rodziców przyznaje się do przemęczenia, a nawet wypalenia. Marcin Krzemiński. Upały szaleją w Europie, w Hiszpanii dziś nawet 37 stopni, w Wielkiej Brytanii 34. To jeden z najwyższych temperatur w maju w ostatnim czasie. Ciepło także w Polsce. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
3: Ostrzeżenie to obowiązuje do godziny 19. Spodziewany jest wzrost temperatury powietrza od 28 do 30 stopni Celsjusza.
2: Jutro w Polsce lekkie ochłodzenie, ciepło wróci w weekend, będą mu towarzyszyć także burze. Centralna e-rejestracja wchodzi w kolejny etap. Już od lipca przychodnie będą zapisywać na wizyty do kardiologa, mammografię i testy HPV przez internet. Ma to skrócić kolejki, ale jak mówi Martyna Długosz-Sim, szefowa poradni specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, żeby kolejki rzeczywiście się skróciły, na nowy system muszą przejść wszystkie placówki w Polsce.
4: Jeżeli mamy wszystkie przychodnie włączone do jednego systemu, wtedy automatycznie ten wybór miejsc jest większy dla pacjenta.
2: Na wizyty i badania można się już rejestrować przez internetowe konto pacjenta. Belgijska prokuratura potwierdziła, że w zderzeniu szkolnego minibusa z pociągiem pasażerskim na północy kraju zginęły 4 osoby. W samochodzie było 7 uczniów i 2 osoby dorosłe. Ofiary to 2 uczniów, opiekun i kierowca auta. 5 uczniów zostało rannych. Ich stan jest stabilny. Strażnicy leśni i policjanci zatrzymali motocyklistów, którzy rozjeżdżali las w powiecie świeckim w Kujawsko-Pomorskim. Kierowcy zostali surowo ukarani, bo las to nie jest tor wyścigowy. Agnieszka Wynarska.
5: Kilku kierowców motocykli postanowiło urządzić sobie rajd w nadleśnictwie Dąbrowa. Mężczyźni nie tylko płoszyli zwierzynę i niszczyli runo leśne, ale także złamali szereg przepisów, nie mieli prawa jazdy, ich motocykle nie były dopuszczone do ruchu, a także nie miały ubezpieczenia OC. Jak przypomina Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, las to nie jest tor wyścigowy.
6: Jest to hałas dodatkowy w lesie, gdzie większość z nas idzie odpocząć i nie słuchać ryku silników, tylko raczej odgłosów przyrody, a także rozjeżdżona ściółka leśna, uszkodzona nawierzchnia.
5: Za wjazd do lasu grozi mandat w wysokości 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, do 5000 zł.
2: Dziś Dzień Matki. Tymczasem, jak wynika z badań, aż 70% rodziców przyznaje się do przemęczenia, blisko 40% dostrzega u siebie objawy rodzicielskiego wypalenia. Aż 8% doświadcza jego skrajnej formy, mówi dr Krystyna Boroń-Krupińska z Polskiego Centrum Uważności i Współczucia.
7: Wzrastająca frustracja, gorzej śpimy, mamy przyspieszone bicie serca albo płycej oddychamy.
2: Badania naukowe pokazują, że pomocne są uważne rodzicielstwo i proste czynności.
7: 3 głębsze oddechy, poczuć stopy na ziemi. Badania pokazują, że rodzic powinien zatroszczyć się najpierw o siebie.
2: Dzieci mają wtedy mniej stanów lękowych, depresji i zachowań agresywnych.

0: Reklama.
1: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
2: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 4,99. Pomidory malinowe, kilogram 8,99. Oraz kawa Nescafe Crema 200 gramów, 23,99 przy zakupie 2 sztuk. Oferta ważna do 27 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Pierwsza Komunia Święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dyrektor kontra starosta, spór o Mławski Szpital. Powiat ciechanowski z dużym wsparciem, ponad 2 kilometry drogi do przebudowy. Ekologiczne wyróżnienie dla Rumiana, Hanna Kirchhoff z nagrodą. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Chcą bronić szpitala w Mławie. Mieszkańcy oraz personel medyczny zapowiadają udział w najbliższej sesji Rady Powiatu. Trwa spór dyrektora placówki Piotra Pariaszewskiego ze starostą mławskim Witoldem Okumskim. Powodem jest trudna sytuacja finansowa szpitala w Mławie i różne wizje uratowania i rozwoju tej lecznicy. W audycji gość Radia 7 starosta Witold Okumski zgłaszał uwagi dotyczące funkcjonowania placówki i sposobu jej zarządzania.
3: Droga powinna iść poprzez racjonalizację wydatków w każdej sferze funkcjonowania szpitala, która powinna być poprzedzona taką wielką, realną oceną tego, co jest, gdzie możemy oszczędzać, jak szukać środków. Mi się wydaje, że obecnie pan dyrektor ponad 1,5 roku już pracuje w tym szpitalu, więc ma dokładny obraz funkcjonowania tego szpitala i mam nadzieję, że zaproponuje działania, które jednak będą racjonalizowały wydatki przede wszystkim.
2: Dyrektor szpitala w Mławie, Piotr Pariaszewski, widzi czarny scenariusz funkcjonowania szpitala, jeśli starostwo nie będzie chciało z placówką współpracować.
4: Przy takim nastawieniu pana starosty my nie jesteśmy w stanie dalej funkcjonować i proszę zapytać, czy tak naprawdę chcą realnie pomóc. Bo ja wszedłem, zadeklarowałem się tu jako osoba spoza Mławy, że ten szpital uratuje, nie poprzez likwidowanie oddziałów, a poprzez rozwijanie tych oddziałów. Natomiast ja takiej współpracy nie widzę, ja takiej chęci z drugiej strony nie widzę.
2: Dziś przed Szpitalem Powiatowym w Mławie odbyła się konferencja prasowa dotycząca sytuacji placówki. Spotkanie przebiegało w gorącej atmosferze. Wzięli w nim udział mieszkańcy, pracownicy szpitala oraz były dyrektor Waldemar Rybak. W spotkaniu nie uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu ani radni powiatowi. Czwartkowa sesja Rady Powiatu w Mławie na temat sytuacji szpitala odbędzie się w siedzibie starostwa powiatowego. Początek o godzinie 11:00. Teraz także szpital, ale w Przasnyszu. Sąd rejonowy w Ostrołęce przywrócił poprzednie warunki pracy i płacy trzem pielęgniarkom zatrudnionym w tym szpitalu. Sprawa dotyczyła zmian wprowadzonych w ubiegłym roku. Część pielęgniarek została wtedy zakwalifikowana do niższej grupy zawodowej. Oznaczało to pogorszenie warunków zatrudnienia i obniżenie wynagrodzeń nawet o 2000 zł miesięcznie. Pielęgniarki zakwestionowały decyzję pracodawcy i skierowały sprawę do sądu. Sąd przychylił się do stanowiska pracowników i nakazał wypłatę wynagrodzenia według wcześniejszych warunków od momentu wydania wyroku. Tego typu rozstrzygnięcia są rzadkością, mówi pełnomocnik pielęgniarek, radca prawny Bartosz Machul z Ciechanowa.
5: Jest to jedno z pierwszych rozstrzygnięć, w których sąd zakwestionował skuteczność zmian dokonanych w strukturze organizacyjnej szpitala, które prowadziły do obniżenia wynagrodzeń pielęgniarek.
2: Bartosz Machul podkreśla, że trudna sytuacja finansowa szpitala nie może być powodem pogarszania warunków pracy.
5: W naszej ocenie orzeczenie to potwierdza, że sama zmiana organizacyjna i trudna sytuacja finansowa nie może służyć jako instrument do pogarszania warunków pracy i płacy w sytuacji, kiedy ani zakres obowiązków, ani kwalifikacje pielęgniarek się nie zmieniły.
2: Wyrok nie jest prawomocny, stronom przysługuje prawo do złożenia apelacji. 2 miliony złotych dofinansowania otrzymał powiat ciechanowski na przebudowę ulicy przebiegającej przez Gutków. Inwestycja obejmie modernizację drogi do granicy powiatu. Środki pochodzą z programu Mazowsze Pomaga, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Dofinansowanie ma pomóc w poprawie bezpieczeństwa oraz komfortu podróżowania mieszkańców i kierowców korzystających z tej drogi. Dyrektor szkoły podstawowej w Rumianie, Hanna Kirchhoff, została laureatką nagrody imienia profesor Janiny Węgris. Wyróżnienie wręczono podczas 27. Samorządowego Forum Ekologicznego w Warchałach. Nagroda przyznawana jest za działania związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną. Hanna Kirchhoff została doceniona za pracę z dziećmi i młodzieżą oraz realizację projektów ekologicznych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Jak podkreślił marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński, postawy proekologiczne są szczególnie ważne dla regionu Warmii i Mazur ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze. Marszałek zaznaczył również, że nagroda jest formą podziękowania dla osób, które nie tylko mówią o ekologii, ale przede wszystkim działają, edukują i inspirują innych do troski o środowisko. Konkurs organizowany jest od 2014 roku. Wyróżnienia przyznawane są osobom i instytucjom, które swoją działalnością promują ochronę przyrody i kształtują ekologiczne postawy mieszkańców regionu. W tegorocznej edycji nagrody wyróżniono również Nadleśnictwo Spychowo za działania związane z ochroną populacji cietrzewia i rysia.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
6: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
7: Pogoda. Dziś 25 stopni w regionie, noc przeważnie bezchmurna i ciepła. Nad ranem 15 stopni będzie w Mławie, Sierpcu, Żurominie i Działdowie oraz 16 w Ciechanowie. Wiatr umiarkowany z północnego zachodu, ciśnienie spada. I jeszcze zaproszenie. Dziś gościem Radia 7 będzie wójt gminy Płośnica Michał Breski. Porozmawiamy o najważniejszych inwestycjach w gminie, m.in. rozbudowie oczyszczalni ścieków, budowie kanalizacji, remontach dróg oraz planach związanych z odnawialnymi źródłami energii. Na audycję zapraszamy tradycyjnie po 16.
6: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.
8: W regionie numer 1 Radio 7.
1: Reklama.
6: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
9: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
10: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
11: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
12: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
13: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
14: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPiH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPiH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
1: Reklama.
15: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stal Remie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stal Rem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Niemowlę walczy o życie po wypadku w Wielkopolsce. Mimo rosyjskich gróźb nie będzie redukcji personelu ambasady w Kijowie. Tańsza komunikacja miejska w Szwecji to sposób na kryzys paliwowy. Marcin Krzemiński. 3-miesięczne niemowlę walczy o życie po tragicznym wypadku samochodowym w Wielkopolsce. Dziś rano w miejscowości Wilkowie Polskie doszło do dramatycznego zderzenia pojazdów. Kierowca pochodzący z Kolumbii zginął na miejscu po tym, jak z dużą prędkością uderzył w pojazd jadący z naprzeciwka, mówi młodszy aspirant Karol Płuciniczak z policji w Grodzisku Wielkopolskim.
3: W pojeździe marki Range Rover było trójka pasażerów, dwóch mieszkańców Leszna i ich 3-miesięczne niemowlę. Dwójce dorosłych nic poważnego się nie stało, natomiast niemowlę jest w stanie krytycznym, wprowadzone w śpiączkę farmakologiczną.
2: Cała rodzina przebywa w szpitalu. Sprawą zajmuje się już prokuratura. Nie będzie redukcji personelu polskiej ambasady w Kijowie i to mimo rosyjskich gróźb potężnego zwiększenia ataków z powietrza. Są one traktowane poważnie, ale nasza placówka w stolicy Ukrainy już od lat jest dobrze przygotowana na działania w strefie wojny, zapewnia rzecznik szefa polskiej dyplomacji Maciej Wewiór.
4: Nasza służba dyplomatyczna, służba konsularna już nieraz udowodniła swoją odwagę. Na tę chwilę nie planujemy żadnych zmian w funkcjonowaniu naszej placówki.
2: Niemniej wszystkie uderzenia Rosjan na obiekty cywilne czy dyplomatyczne będą traktowane jako nieprzyjazne akty nieuzasadnionej agresji niosące ze sobą ogromne ofiary ludzkie i infrastrukturalne, ostrzega polski MSZ. Żaneta Cwalina-Śliwowska została wiceministrą sportu i turystyki, poinformował resort na portalu X. To posłanka klubu Centrum, a także trenerka sportów tanecznych. Znamy już termin kolejnego pojedynku Igi Świątek w wielkoszlemowym turnieju French Open. Nasza czołowa rakieta zagra o trzecią rundę z Czeszką Sarą Bejlek jutro w samo południe na korcie centralnym. Godzinę później powinien ruszyć pojedynek również drugiej rundy Magdalinet z Łotyszką Jeleną Ostapenko. Na nie wcześniej niż przed 18:00 Magdalena Fręch zacznie mecz ze Szwajcarką Jill Teichmann. W centrum Poznania wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego. To ma być pierwszy w powojennej historii miasta teatr wybudowany od podstaw. Prace mają się zakończyć do końca 2028 roku. Obecnie Teatr Muzyczny funkcjonuje w dawnym gmachu domu żołnierza, w którym w czasie wojny pracowało gestapo. Warunki lokalowe, jak mówią sami artyści, utrudniają im pracę, a także uniemożliwiają realizację wielu przedsięwzięć. Rząd Szwecji ogłosił obniżenie o połowę ceny biletów okresowych na przejazd w transporcie publicznym. Grupą docelową tej propozycji są osoby dojeżdżające do pracy, a celem jest zmniejszenie zużycia paliwa. Zniżka ma obowiązywać od lipca do końca roku. W Szwecji ceny biletów komunikacji miejskiej należą do jednych z najwyższych w Europie. W Sztokholmie bilet miesięczny to wydatek 1060 koron, czyli około 415 zł.

0: Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a dziś moim gościem jest wójt gminy Puśnica, pan Michał Brewski. Dzień dobry, panie wójcie.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry wszystkim słuchaczom Radia 7.
1: Panie wójcie, no zaprosiłam pana, więc będziemy rozmawiali o inwestycjach. A jak inwestycje, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to rozbudowa oczyszczalni ścieków w Puśnicy. I doszukałam się, że to już jest drugi etap. Jak wygląda dziś ta inwestycja? Jak postępują prace?
2: Tak, jesteśmy właśnie na zakończeniu etapu drugiego, ale jeszcze może trzy słowa powiem o etapie pierwszym, który jest zakończony. Tam myśmy wymienili całą technologię wewnątrz oczyszczalni ścieków w Puśnicy wraz z całą elektroniką. Także tu koszt tego przedsięwzięcia był ponad 3,5 miliona złotych.
1: I to nie były gminne pieniądze.
2: Z czego około 2 miliony 800 tysięcy zostało dofinansowane ze środków PROW-u jeszcze. A drugi etap mamy właśnie teraz ku końcowi. I tu żeśmy się skupili na budynku socjalnym, przepompownia ścieków, która uważałem, że też już jest do modernizacji, a także całe ogrodzenie i taka infrastruktura wewnętrzna po prostu, żeby ta oczyszczalnia wyglądała schludnie.
1: A to już jest drugi etap, też już zbliża się ku końcowi? Czy to jeszcze jest czas, nie wiem, do końca roku? Czy jaki jest
2: nie, też oddania? Już oddajemy teraz właśnie nawet na dniach to oczyszczalnię, ten drugi etap. Tu mieliśmy koszt tej inwestycji 1 800 000 złotych.
1: Drugiego etapu?
2: Drugiego etapu, tak. Z czego 1 400 000 było jeszcze z KPO.
1: To ważne, potrzebne inwestycje, prawda?
2: Uważam, że bardzo ważne, bo w gminie Puśnica ta puśnicka oczyszczalnia, ja to tak nazywam, nie była modernizowana przez 20 kilka lat, jak była pobudowana. Naprawdę mamy teraz na wysokim poziomie oczyszczalnię, która myślę, że kolejne 20 lat będzie funkcjonowała nam bez jakichkolwiek problemów.
1: Ale w gminie Puśnica są też inwestycje drogowe. I chciałabym zapytać o takie dwie największe, bo pewnie jest ich więcej, ale interesuje mnie przebudowa drogi gminnej, na odcinku Pryjoma Grudki i drugi odcinek jest Pryjoma Rutkowice.
2: Tak jak pani wspomniała, w tym roku tym szczęśliwcem można powiedzieć, że jest miejscowość Pryjoma, bo z dwóch stron dostaną bardzo piękne, nowe nawierzchnie asfaltowe. Właśnie tak jak pani wspomniała, pierwszym jest ten odcinek Pryjoma Grudki. Tam jest odcinek dwukilometrowy i koszt tej drogi będzie wynosił 2 miliony złotych. Jesteśmy po przetargu z wykonawcą. Tam będzie poszerzenie, będzie nowa nawierzchnia. Uważam, że ta droga też jest bardzo potrzebna dla naszych mieszkańców, w szczególności dla tych, którzy dojeżdżają do szkół, do szkoły w Grudkach, bo no jak państwo wiecie, którzy uczęszczają tę drogę, jest bardzo wąska i jak trafią dwa autobusy, że tak powiem, jeden na siebie, to jest nawet ciężko się minąć, a w zimową porę to już nie wspomnę. A kolejną drogą jest droga Pryjoma-Rutkowice, która jest w tym momencie żwirowa. Tam będzie też nowa nawierzchnia asfaltowa. To jest odcinek prawie 2,5 kilometra. Koszt tej drogi to jest ponad 2,5 miliona złotych. Wspomnę tylko, że dofinansowanie jest z Rządowego Funduszu Dróg 50% i 50% jest koszty samorządu gminy Puśnica.
1: Będzie bezpieczniej, oprócz tego, że będzie szerzej, to co tam jeszcze się zmieni?
2: Na pewno będzie bezpieczniej, bo będzie szerzej, będą mijanki i będzie odwodnienie przy tych dwóch drogach, które też jest potrzebne, bo obserwuję to właśnie jesienią i zimową porą, jak po prostu te wody opadowe nie mogą po prostu gdzieś tam pospływać na boki.
1: Nie mają ujścia.
2: Nie mają ujścia.
1: Dobrze, a proszę powiedzieć, do kiedy ta inwestycja musi być zakończona i jak, na jakim etapie są teraz prace, czy te prace już się rozpoczęły, bo umowy podpisane, tak?
2: Tak, mamy umowy podpisane, że do końca sierpnia realizacja tych dwóch dróg będzie wykonana.
1: A wykonawca już wszedł na budowę?
2: Jeszcze nie. Jest w trakcie przygotowań.
1: Czyli mieszkańcy w najbliższe miesiące muszą się przygotować na pewnie niewielkie niedogodności, ale efekt powinien im to wszystko wynagrodzić.
2: Ja myślę, że naprawdę tutaj te dwie drogi naprawdę mieszkańcy gminy Płośnica, a także którzy do nas przyjeżdżają, na pewno będą z tych dwóch dróg zadowoleni.
1: Dobrze, ale teraz jeszcze chciałabym zapytać o taką inwestycję pod tytułem 7 obiektów gminnych zyska instalacje fotowoltaiczne i magazyn energii, czyli budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na terenie gminy Płośnica. Co to jest właśnie za projekt, bo duży, prawda?
2: Duży projekt, tak. Mamy planowane zamontować na 7 obiektach gminnych fotowoltaikę wraz z magazynami energii. Jestem już po podpisywaniu 2 pierwszych umów na wykonawstwo. Kolejnych tutaj 4 i w sumie to jutro mamy podpisanie kolejnej umowy, trzeciej, i 4 mamy na przełomie lipca i sierpnia. Tu dostaliśmy dofinansowanie na tę inwestycję 400 tysięcy. Dokładamy z samorządu 100 tysięcy złotych. Koszt tych wszystkich instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii, podkreślę, to będzie około 500 000 złotych.
1: Gdzie będą usytuowane te
2: wszystkie
1: instalacje?
2: Wszystkie nasze szkoły podstawowe. Jak pani zna bardzo dobrze, Dom Pracy Twórców.
1: Dokładnie.
2: Gminne Centrum Kultury. Także wszystkie te publiczne lokale, że tak powiem, które mamy, na pewno zejdziemy dużo z kosztów energii, które naprawdę płacimy dosyć spore.
1: No właśnie, bo to będzie chyba duża oszczędność, jeśli idzie o właśnie rachunki głównie za prąd i ogrzewanie.
2: Uważam, że bardzo duża będzie oszczędność. Patrząc teraz po tej zimie, co była, aby tylko wspomnę tak na ten nasz Gminne Centrum Kultury, jesteśmy po termomodernizacji. W tym roku bardzo duże oszczędności były już po tej termomodernizacji na rachunkach gazowych, które ten budynek był ogrzewany.
1: To jeszcze, panie wójcie, chciałabym dopytać o środki, 630 tysięcy niemalże, na budowę magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Co to będzie za obiekt, gdzie on powstanie i czy gmina też do tego dokłada?
2: Tak, jesteśmy właśnie po podpisaniu umowy z panem wojewodą. W ubiegłym roku zakupiliśmy dosyć sporą ilość sprzętu, który jest potrzebny też właśnie do obrony ludności, czyli no jak praktycznie wszystkie samorządy, agregaty, różne maszyny, potrzebny sprzęt, a w tym roku, że tak powiem, trzeba ten sprzęt też gdzieś umagazynowić. W tym roku postanowiliśmy, że będziemy budować magazyn. Będzie to magazyn budowany w miejscowości Płośnica przed, że tak powiem, nowym budynkiem oczyszczalni na działce gminnej. Dofinansowanie było 629 tysięcy złotych, a koszt tego magazynu będzie liczył w granicach 700 tysięcy złotych. Zobaczymy, jak to będzie po przetargu, ale myślę, że w tych granicach się wyrobimy. Także tutaj nieduże pieniążki samorząd gminy Płośnica dołoży, to w sumie 70 koło tysięcy złotych.
1: A jaki jest terminarz tego, do kiedy to musi powstać?
2: Ten magazyn musi powstać do końca września tego roku. Także czasu mamy niewiele, ale już za chwilę będziemy wyłaniać wykonawcę budowy tego magazynu.
1: No dobrze, panie wójcie.
2: Ja pani jeszcze muszę tutaj, że tak powiem, o jednej inwestycji tutaj podsunąć.
1: Bo czyli jest jeszcze inwestycja, taką, o której wójt chce powiedzieć.
2: Dokładnie, taką dużą, kluczową inwestycją jest to oczyszczalnia kontenerowa sieków w miejscowości Jabłonowo wraz z całą instalacją sanitarną. To jest bardzo duże przedsięwzięcie, które musimy, że tak powiem, zakończyć do grudnia 2026.
1: Czyli w tym roku.
2: W tym roku. Prace naprawdę trwają tam intensywnie. Jest firma, która już tą kontenerówkę tak zwaną buduje, a druga firma jest, która instalację podłącza już u mieszkańców w miejscowości Jabłonowo.
1: Czy ta kanalizacja, budowa oczyszczalni i kanalizacji obejmuje całą miejscowość?
2: Tak, całą miejscowość Jabłonowo. Koszt tej inwestycji to jest około 9 milionów złotych. To jest bardzo duży koszt, z czego 3 miliony środki własne, a około 6 milionów jest z Polskiego Ładu.
1: Ale to jest inwestycja, która się zaczęła w ubiegłym nowym roku.
2: Tak, to jest inwestycja dwuletnia. W tym roku ją będziemy właśnie zakończyć.
1: I nie ma zagrożenia, że na przykład mimo takiej zimy, która pewnie mocno wstrzymała pracę, termin nie zostanie dotrzymany.
2: Dobrze pani wspomniała właśnie, że zima naprawdę nam troszeczkę pokrzyżowała plany tej inwestycji, ale jestem dobrej myśli, bo mogę powiedzieć, że praktycznie jestem codziennie na budowie i te prace naprawdę postępują w dobrym kierunku.
1: A pańskie oko konia tu, czy firma się spina, żeby się w terminach wyrobić, bo to jest pewnie niezwykle ważne.
2: To jest dla nas bardzo ważna inwestycja i sam pilnuję jej po prostu, że tak powiem, od A do Z.
1: Wójt gminy Płośnica, Michał Brewski, był moim i państwa gościem. Bardzo panu dziękuję za wizytę.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia 7.
1: Do usłyszenia. Barbara Bloch.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: 26 dzień maja to Dzień Matki. W 1977 roku w gabinecie dyrektora szkoły podstawowej nr 1 w Przasnyszu wybuchł granat bojowy, który miał być eksponatem. Zginął młody żołnierz z Krakowa, który odbywał zasadniczą służbę w drugim pułku rozpoznania radioelektronicznego. W szpitalu po 10 tygodniach zmarł wicedyrektor Krynicki. Ranny został również drugi żołnierz oraz uczennica Małgorzata Sobiesiak, która w wyniku doznanych urazów porusza się na wózku inwalidzkim. Jest dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu.
3: To jest chyba taki kreatywny spokój, niegnuśnienie, rozbijanie się.
2: W 1982 roku odbyła się premiera filmu fabularnego Przypadki Piotra S. w reżyserii Stanisława Jędryki. Zdjęcia plenerowe powstały w Pułtusku. W 2001 roku urodzony w Skrwilnie w powiecie rypińskim Wojciech Manelski przyjął święcenia kapłańskie w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jakuba w Szczecinie. Zginął w wypadku samochodowym. Tragicznie zmarłego kapłana wspomina ksiądz Michał Mikołajczak.
4: Był na pewno pasterzem, tym, który prowadził, ale był absolutnie wsparciem dla wszystkich.
2: W 2010 roku odbyła się premiera filmu Chrzest, do którego zdjęcia powstawały m.in. na terenie Twierdzy Modlin.
5: Chcę, żebyś był ojcem chrzestnym.
6: Ja? Dlaczego ja?
5: Ty z nimi zostaniesz.
2: W 2023 roku w hali publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Pułtusku zakończył się prestiżowy 37. międzynarodowy turniej bokserski imienia Feliksa Sztama. Reprezentacja Polski zdobyła 4 złote medale.
7: My dziękujemy już pięknie za historię dzisiejszych finałów 37. turnieju imienia Feliksa Sztama.
2: Urodzili się w 1961 roku w Grudusku w powiecie ciechanowskim Bogumiła Umińska. Regionalistka, historyk, muzealnik, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Od 1984 roku pracuje w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Jest kierownikiem działu historycznego tej placówki i kustoszem dyplomowanym. Autorka wielu wystaw, informatorów o nich oraz publikacji dotyczących północnego Mazowsza w XIX i XX wieku, ruchu niepodległościowego i mazowieckiego ziemiaństwa. Inicjatorka cyklu konferencji naukowych Ziemianie Mazowsza i redaktorka wydawnictw z nimi związanych, członkini zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, członkini Komisji Rewizyjnej Oddziału Północno-Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.
8: Chciałam zwrócić szczególną uwagę na związki rodzinne, związki z Ziemią Ciechanowską, więc pozwoliłam sobie szerzej popracować nad rodowodem.
2: W 1962 roku ksiądz Marian Ofiara, wikariusz w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha w Działdowie, proboszcz parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Działdowie, kustosz sanktuarium diecezjalnego błogosławionych męczenników działdowskich, arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego i biskupa Leona Wetmańskiego w Działdowie. Wyróżniony Katarzynką, bijącym sercem, honorowy obywatel Działdowa.
9: Tak jak myślimy codziennie o rodzicach, o naszych bliskich, tak też mamy myśleć o tych, którzy oddali życie za naszą ojczyznę.
2: Zmarli w 1983 roku Jan Wacław Wszędyrówny. Po przejściu frontu wojennego podczas II wojny światowej zajmował się odbudową klasztoru i kościoła w Przasnyszu. Był pierwszym prowincjałem pasjonistów w Polsce. W 2004 roku w Mławie Kazimierz Tański, społecznik, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej, był jednym z organizatorów Mławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Archeologiczno-Numizmatycznego. Doprowadził do powstania pomnika świętego Wojciecha w Mławie, Mławianin 2001 roku.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025. Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od systemu Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
5: Jasne. Użyj zakiszaczy do trafi kukurydzy Yosilac.
6: Co one mi dadzą?
5: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
8: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPiH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPiH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
3: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
4: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Michalski Motors. Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
6: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
7: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Jest godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Co z cenami paliw? Szybkiego powrotu do przeszłości nie będzie. Wciąż nie wiadomo, co z Polką, której konwój zatrzymano w Libii. Ogromna popularność rozliczenia pitów przez internet. Marcin Krzemiński. Rynek paliw spodziewa się szybkiego zakończenia konfliktu w Iranie. Widać to po spadkach cen na giełdzie, ale nadal nie wiadomo, czy porozumienie między Iranem a USA jest bliżej, czy też dalej. A co za tym idzie, kiedy Iran odblokuje jedną z kluczowych na świecie tras transportu ropy, czyli cieśninę Ormus? Ile będziemy płacić za paliwo na stacjach? O tym Bartosz Kądziołka.
3: Jeśli cieśnina Ormus zostanie odblokowana, na obniżki przyjdzie poczekać być może nawet kilka miesięcy, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
4: Trudno oczekiwać, żeby samo otworzenie cieśniny Ormus i przywrócenie transportu ropy spowodowało spadek cen do poziomu sprzed wybuchu wojny.
3: Z kolei w tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach. Gdyby pakiet CPN od razu zniknął w całości.
4: Gdyby nie pakiet CPN, to byśmy średnio płacili złotówkę więcej.
3: A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,46, a za olej 6,90, a to z pakietem CPN w przypadku benzyny 73 grosze więcej niż przed atakiem na Iran i 92 grosze więcej za olej.
2: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowe przepisy mają m.in. uprościć zasady, według których szpitale trafiają do sieci, a także zapewnić ciągłość leczenia pacjentów onkologicznych. Nowelizacja ma być też podstawą do wprowadzenia cyfrowej karty DILO, czyli diagnostyki i leczenia pacjenta onkologicznego. Wciąż nie udało się ustalić, co dzieje się z Polką biorącą udział w konwoju z pomocą dla Palestyny, który został zatrzymany w Libii. Grupa aktywistów, która chciała z pomocą humanitarną dotrzeć do Strefy Gazy, utknęła najprawdopodobniej na terenach, gdzie nie sięga władza oficjalnego rządu w Trypolisie. Robimy co tylko można, by nawiązać kontakt z aktywistami i by ich uwolnić, zapewnia rzecznik polskiej dyplomacji Maciej Wewiór.
5: Jesteśmy w kontakcie również ze służbami państw, w których obywatele zostali tam zatrzymani. Bezpieczeństwo naszych obywateli jest dla nas kluczowe, nawet jeśli ci obywatele nie słuchają ostrzeżeń, nie stosują się naszych ostrzeżeń.
2: Globalny konwój lądowy Sumut, który utknął w Libii, wyruszył z Algierii. Składa się z ponad 200 uczestników z 25 krajów. Rozliczanie podatku PIT przez internet z roku na rok coraz popularniejsze. Przez system Twój PIT złożono blisko 15 milionów deklaracji za zeszły rok, czyli pół miliona więcej niż za 2024. Większość z nas potrzebowała mniej niż 5 minut, by rozliczyć się online, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
6: Dążyliśmy, żeby ta akcja PIT była jak najbardziej przyjazna i przyjemna do rozliczenia. Jestem przekonany zresztą o tym, że to nam się udało, że było szybko i bezproblemowo, jeżeli chodzi o złożenie PIT-a czy zatwierdzenie PIT-a.
2: Najstarsza osoba, która skorzystała z systemu Twój PIT, miała 110 lat. Radio 7. Aisha.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
3: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
4: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
5: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
6: Co one mi dadzą?
5: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
7: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
8: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Gorąca konferencja i apel o wsparcie. Mieszkańcy stanęli za funkcjonowaniem szpitala w Mławie. Więcej zieleni. Plac Jana Pawła II zmienił oblicze. Makrama w bibliotece w Ciechanowie. Będzie można wypleść własną zakładkę do książki. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosław Wydra. Przed szpitalem powiatowym w Mławie odbyła się konferencja prasowa dotycząca sytuacji placówki. Spotkanie przebiegało w gorącej atmosferze. Wzięli w nim udział mieszkańcy, pracownicy szpitala oraz były dyrektor szpitala Waldemar Rybak. Obecny dyrektor placówki Piotr Pariaszewski mówił o rozwoju szpitala, ale też o trudnej jego sytuacji finansowej. Podkreślał, że bez wsparcia samorządu powiatowego dalsze funkcjonowanie lecznicy może być bardzo trudne.
3: Na każde moje pismo ja spotykam się z odmową. I w tej chwili bez państwa pomocy ja nie jestem w stanie uratować tego szpitala.
2: Obawy o porozumienie ze starostwem ma były dyrektor szpitala Waldemar Rybak.
4: Nie tak miało być, nie tak przewidywałem, że będzie. Odchodziłem z tego szpitala po ostrej wymianie zdań ze starostwo. Ze starostwo trudno mi się współpracowało. Starosta już od samego początku przyjął taką rewolucyjną postawę, że zreformuje ten szpital, on to wszystko doprowadzi do porządku.
2: Podczas konferencji wielu mieszkańców i pracowników szpitala wyrażało poparcie dla obecnego kierownictwa oraz działań podejmowanych przez dyrekcję.
5: Będziemy ratowali morskiego szpitala. Tak.
6: Jestem za dyrektorem szpitala, idziemy na sesję Rady Powiatu, no i zobaczymy, jak sprawa obierze obieg dalej. No.
5: Przecież z bólem brzucha nie będą mnie wieźli do Żuromina.
7: No ja też jestem, żeby ten szpital został, wie pani, bo czy do Żuromina, czy do Ciechanowa. No kiedy nawet ta karetka, kiedy przyjedzie, kiedy nas zawiezie. Boże, kochany, to człowiek może skończyć życie.
8: Mi się wydaje, że jest naprawdę facet w porządku, wie co robi i chce uratować ten szpital, bo jeżeli tego szpitala się nie uratuje, to to miasto wymrze, bo zaczną wszyscy stąd wyjeżdżać.
2: W spotkaniu nie uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu, ani radni powiatowi. Mieszkańcy oraz personel medyczny zapowiadają udział w najbliższej sesji Rady Powiatu w Mławie. Obrady odbędą się w czwartek o godzinie 11 w starostwie powiatowym. Zakończyła się przebudowa placu Jana Pawła II w Ciechanowie. W centrum miasta pojawiły się nowe drzewa, krzewy i miejsca do wypoczynku. Z placu usunięto część betonowych i granitowych nawierzchni. W ich miejsce powstały trawniki, rabaty oraz nowe nasadzenia. Zamontowano także pergole, huśtawki, ławki, stoły piknikowe i nowe oświetlenie. Inwestycja objęła również budowę podziemnego zbiornika retencyjnego oraz systemu nawodnienia. Miasto podkreśla, że rozwiązania mają poprawić retencję wody i ograniczyć skutki upałów w centrum Ciechanowa. Projekt był konsultowany z mieszkańcami, poparło go 94% uczestników konsultacji społecznych. Jak przypomina ratusz, przez ostatnie lata plac był niemal całkowicie wybetonowany, co podczas upałów powodowało efekt miejskiej patelni. Prace trwały od sierpnia ubiegłego roku do grudnia. Koszt inwestycji wyniósł 3 miliony złotych. Ponad 2,5 miliona złotych stanowiło dofinansowanie unijne. To propozycja dla początkujących i tych, którzy po prostu chcą twórczo spędzić popołudnie. Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie zaprasza mieszkańców na kolejne spotkanie z cyklu Wyplatane między książkami. Tym razem uczestnicy poznają podstawy makramy i własnoręcznie wykonają ze sznurka zakładki do książek. Warsztaty odbędą się w piątek w filii numer 3 przy ulicy Reuta 13 w Ciechanowie. Spotkanie potrwa od godziny 16 do 17:30. Organizatorzy podkreślają, że zajęcia są otwarte dla wszystkich, bez względu na wiek i wcześniejsze doświadczenie. Nie trzeba mieć też własnych materiałów ani umiejętności. Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu, który podajemy na radio7.pl. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem Radia 7. Cykl Wyplatane między książkami ma łączyć literaturę z rękodziełem i zachęcać mieszkańców do kreatywnego spędzania czasu. Biblioteka chce w ten sposób pokazać, że jest nie tylko miejscem wypożyczania książek, ale również przestrzenią spotkań i rozwijania pasji. 17 strażackich drużyn wzięło udział w pierwszych strażackich spławikowych zawodach wędkarskich powiatu sierpeckiego. Rywalizacja odbyła się na łowisku w Milewie. W wydarzeniu uczestniczyli druhowie z jednostek OSP z całego powiatu sierpeckiego oraz przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej. Zawody połączyły sportową rywalizację z integracją strażackiego środowiska. Najlepsza okazała się drużyna OSP Milewko. Drugie miejsce zajęła OSP Lelice, a trzecie OSP Kosemin. Na starcie stanęło łącznie 17 reprezentacji, m.in. z Gorzewa, Borkowa Kościelnego, Goleszyna, Mochowa, Zawidza Kościelnego, Gujska i Rościszewa. W zawodach uczestniczyli również starosta sierpecki Przemysław Burzyński, wójt gminy Zawidz Kamil Różański, radny powiatowy Mariusz Olewnik oraz zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Sierpcu kapitan Radosław Stasiak. Organizatorzy informują, że wydarzenie przebiegało w sportowej i koleżeńskiej atmosferze.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.
9: W regionie numer 1 Radio 7.
1: Reklama. Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
10: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
11: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 4,99. Pomidory malinowe, kilogram 8,99. Oraz kawa Nescafe Crema 200 gramów, 23,99 przy zakupie 2 sztuk. Oferta ważna do 27 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
12: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
13: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
14: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
15: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka, ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
1: Reklama.
16: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.

0: hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
1: Yosera. We care, you grow.
2: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
1: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
2: Co one mi dadzą?
1: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: To zorganizowana akcja, tak o fałszywych alarmach mówi szef MSWiA. Prezydent Krakowa odchodzi i przyznaje, że popełnił wiele błędów. Alerty pogodowe w kraju i w Europie. My pytamy dlaczego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Fałszywe alarmy to najczęściej zorganizowana akcja, za którą stoi wiele osób, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. Odniósł się w ten sposób do fałszywych alarmów, w wyniku których m.in. policja i straż pożarna są wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. W sobotę wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącym do matki prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Minister Kierwiński podkreślił, że trwa bardzo intensywne śledztwo Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, pionów śledczych i innych służb. Żegnający się z krakowskim ratuszem, zdymisjonowany w referendum prezydent Krakowa Aleksander Miszalski podziękował za 2 lata swojej prezydentury, czasu wielu wyzwań, dobrych rzeczy oraz, jak przyznaje, błędów, za które przyszło mu zapłacić.
3: Nie jestem z tego tytułu szczęśliwy, ale taka jest demokracja, takie są jej uroki. Cieszę się bardzo również, że miasto na te najbliższe miesiące pozostaje w stabilnych rękach.
2: Premier Donald Tusk wyznaczył już komisarza dla Krakowa. Do czasu nowych wyborów miastem będzie zarządzać Stanisław Kracik. Partia Razem już ogłosiła, że jej kandydatką w wyborach na prezydenta Krakowa będzie Aleksandra Owca. To współprzewodnicząca Razem i radna Krakowa. Do rady startowała z listy Łukasza Gibały, Kraków dla mieszkańców. Na początku roku ogłosiła opuszczenie tego klubu i pozostanie radną niezrzeszoną. Lawinowo rośnie liczba skarg w sprawie łamania przepisów o ochronie danych osobowych. W ubiegłym roku było ich już 20 tysięcy od administratorów danych oraz 16 tysięcy od indywidualnych obywateli. To 40% więcej niż w poprzednich latach, jak mówi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski. Najczęściej skargi dotyczą sektora bankowego, medycznego, a także naruszeń związanych z monitoringiem.
4: W piątek podpisałem taką decyzję administracyjną nakładającą karę kilkudziesięciu tysięcy złotych na jednego z mieszkańców akurat miejscowości podwarszawskich, który od dłuższego czasu monitoruje swoich sąsiadów, zagląda im do prywatnych pomieszczeń i żadne służby do tej pory nie dały sobie z tym rady.
2: Prezes UODO radzi, by być powściągliwym i ostrożnym w udostępnianiu swoich danych. A jeśli gdzieś wycieknie nasz numer PESEL, to można go zastrzec w aplikacji mObywatel. Gorąco w kraju, szczególnie na zachodzie, gdzie dziś obowiązuje alert pogodowy z intensywnymi upałami. Zmagają się obecnie także zachodnie kraje Europy. W niektórych regionach Wielkiej Brytanii termometry pokazują nawet blisko 40 stopni. Wysokie temperatury, które kiedyś zdarzały się bardzo rzadko, mogą teraz zdarzać się częściej, mówi klimatolog z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowana Anita Bokwa.
5: Głównie za to odpowiada napływ określonych mas powietrza. No a z kolei, że dana masa powietrza napływa do danej części kontynentu, o tym decyduje cyrkulacja atmosferyczna, czyli tak w uproszczeniu mówiąc, rozmieszczenie wyżów, niżów, frontów atmosferycznych.
2: Ostrzeżenia pierwszego stopnia o upałach obowiązują dziś w województwach lubuskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. French Open już bez Kamila Majszaka. To jedyny Polak, który nie przebrnął pierwszej rundy wielkoszumowego turnieju. Po jednostronnym meczu przegrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 1-6, 3-6 i 4-6. Jak mówił po meczu, zawiódł przede wszystkim serwis.
7: Trzeba było bardziej uważniej pilnować serwisu swojego, żeby może nie tracić przełamań na początku setu, gdzie rywal faktycznie ma jeszcze większy komfort psychiczny, tylko spróbować, nieważne w jakich bólach, ale wyciągnąć to, nie wiem, po 3, po 4, po 5, może jakieś, no wtedy nie wiadomo, czy prezentowałbym się w dalszym ciągu tak samo jak w momentach, w którym cały czas był z przodu, tak, więc on cały czas miał ten zapas, ja go nie miałem.
6: Jutro rusza druga runda, na kort wyjdą Iga Świątek, która zagra z Czeszką Sarą Bejlek, Magda Linet, która zmierzy się z Łotyszką Jeleną Ostapenko i Magdalena French, która zagra ze Szwajcarką Jill Tajman. Robert Lewandowski nie rezygnuje z kadry. Kapitan reprezentacji znalazł się na liście zawodników powołanych na 2 najbliższe mecze z Ukrainą i Nigerią. W składzie jest także aż 5 debiutantów. Jan Urban chce sprawdzić nowych napastników Karola Czubaka z Motoru Lublin i Mateusza Żukowskiego z Magdeburga, a także nowych obrońców Kacpra Potulskiego z Mainz, Norberta Roberta Wojtuszka z Jagiellonii i Oskara Wójcika z Krakowii. Jan Urban po raz pierwszy za swojej kadencji powołał także bramkarza Marcina Bułkę. Zgrupowanie we Wrocławiu rozpocznie się w czwartek, a trzy dni później kadra zagra tam z Ukrainą. Z Nigerią zmierzy się 3 czerwca w Warszawie. Jan Urban był wczoraj na gali Ekstraklasy i jak widać po powołaniach, wynikami plebiscytu na pewno się nie kierował. Mateusz Stanicki.
8: Najlepszym piłkarzem sezonu został Bartosz Nowak z GKS-u Katowice, który zgarnął też nagrodę dla pomocnika sezonu. Najlepszym bramkarzem wybrano Xaviera Dziekońskiego z Korony Kielce, obrońcą Wojciecha Monika z Lecha Poznań, a napastnikiem Karola Czubaka z Motoru Lublin. Tytuł dla najlepszego trenera po raz drugi z rzędu trafił do Nilsa Fredriksena, który z Lechem Poznań obronił Mistrzostwo Polski. To nie wszystko. Młodzieżowcem sezonu został Marcel Reguła ze Zagłębia Lubino. Podczas gali uhonorowano również zmarłego Jacka Magierę, pracującego w sztabie reprezentacji Polski, a wcześniej piłkarza i trenera. Został przyjęty do Galerii Sław Ekstraklasy.
6: Mówił Mateusz Stanicki.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Z dobrzyńskim pozdrowieniem kłania się Państwu Andrzej Szalkowski, na co dzień dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. Dzisiaj opowiem Państwu, jak to za wysoka łapówka nie pomogła, a nawet zaszkodziła pewnemu generałowi. Jest taka droga w Kleszczynie za Ostrowitem, w sąsiedztwie pięknych polodowcowych jezior Czarownicy i Kleszczyńskiego. Dzisiaj to teren gminy Brzuze w powiecie rypińskim, a od zawsze ziemia dobrzyńska. Niezwykle urokliwy teren. Obecnie wiosna w pełni, trawa usilnie wystawia swoje zieleniące się źdźbła ku słońcu, a przez wszystkie dźwięki natury przebija się najdonośniej świergot ptaków. Sielankowy obraz. Zapewne taki towarzyszył 157 lat temu jadącemu tędy generałowi. Ziemia dobrzyńska jako teren pogranicza w XIX wieku stanowiła sąsiedztwo granicy prusko-rosyjskiej. W dobie powstania styczniowego miała być zapleczem do walk na terenie Mazowsza i trasą przerzutu broni, pieniędzy i przede wszystkim ludzi chcących dołączyć do walki o niepodległą Polskę. Oddziały ochotników werbowanych gdzieś w Prusach czy na Pomorzu musiały wprzódy pokonać graniczną rzekę Drwęcę, by znaleźć się na terenie Królestwa Polskiego, czyli tej części Imperium Rosyjskiego objętego zarzewiem powstania. Jeszcze w Prusach czyhało na nich zagrożenie. Byli ścigani przez niemieckich dragonów. Gdy jednak docierali jakimś cudem na ziemię dobrzyńską, mogli niestety paść ofiarą tym razem patrolujących pogranicze brygad Straży Granicznej. Nie inaczej było w kwietniu 1863 roku. Przez Drwęcę małymi grupkami przedostali się ochotnicy do powstania. Jeden z oddziałów poszedł szybkim marszem w kierunku Lipna, znajdując tymczasowe schronienie we młynie w Nietrzebie, niedaleko Chrostkowa. Tymczasem nowym ochotnikom do walki wyjechał naprzeciw generał Zygmunt Padlewski, dowódca powstańczy. Młody, bo zaledwie 28-letni, ale już z wielkim doświadczeniem i zasługami, pragnący serdecznie powitać nowych partyzantów. Szczęście jednak i jego, i powstańców tego dnia opuściło. A było to 22 kwietnia 1863 roku. Jadąc drogą niedaleko Studzianki, to jest pięknego sanktuarium nad Jeziorem Kleszczyńskim, został zatrzymany przez patrol kozacki. Przebranie chłopskie zmyliło kozaków podczas rutynowej kontroli. Rosjanie znani byli z tego, że ponad wszystko liczyli na łapówkę. Łapówka wówczas była tak naturalną rzeczą, że Padlewski niewiele myśląc wręczył im pewną kwotę. Czy zrobił to z pośpiechu, czy z zapomnienia, nie ustalimy. Niestety zapędził się i wręczył zbyt dużą kwotę, jak na chłopa przystało, nawet bogatego. To wzbudziło zaciekawienie kozaków, przetrząsnęli wóz i co? Znaleźli dokumenty powstańcze, pieczęcie, kasę, a nawet broń. Już po chwili obezwładniony generał Padlewski był transportowany do Lipna, skąd wkrótce trafił do Płocka. Tam po kilku tygodniach sąd wojskowy, wyrok śmierci i egzekucja. Wróćmy jednak do tego wspomnianego dnia sprzed miesiąca, do 22 kwietnia. Grupa powstańców pod dowództwem majora Henryka Szermentowskiego, który dla wytchnienia zatrzymał swój oddział w Młynie w Nietrzebie, została namierzona i osaczona przez patrol rosyjski. Wywiązała się ostra strzelanina. Górą po kilku godzinach okazali się być Rosjanie, rozbijając w pył grupę polskich partyzantów. Niestety 12 z nich straciło życie. Pochowani zostali 3 dni później, 25 kwietnia 1863 roku na cmentarzu w Chrostkowie. Młyn, stary drewniany młyn nad rzeką Ruziec, wciąż stoi. Podobnie jak drewniana kaplica w Studziance. Młyn przypomina, jak dawniej się mełło zboże na mąkę i jak chleb powstawał. Studzianka podtrzymuje piękny kult i tradycję odpustu na zielone świątki. Oba pomniki razem, choć oddalone od siebie o kilkanaście kilometrów, przypominają o tym smutnym dla regionu i kraju dniu. Polecam odwiedzić młyn w Nietrzeba w gminie Chrostkowo i zajechać do Studzianki. Najlepiej na zielone świątki. Warto!
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama.
3: Odwiedź salon Rekman i stwórz idealną stylizację na każdą okazję z pomocą doradców wizerunku. Tylko teraz wybrany garnitur Rekman i biała koszula w zestawie już za 999 zł i 99 groszy. Zapraszamy do salonu Rekman w Mławie przy ulicy 3 Maja 3B. Dodatkowo na Facebooku Radia 7 czeka na Was konkurs przygotowany wspólnie z marką Rekman. Rekman, mistrzowie stylu od 1986 roku.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Reklama.

0: Minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dyrektor kontra starosta, spór o Mławski Szpital. Powiat ciechanowski z dużym wsparciem, ponad 2 kilometry drogi do przebudowy. Ekologiczne wyróżnienie dla Rumiana, Hanna Kirchhoff z nagrodą. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Chcą bronić szpitala w Mławie. Mieszkańcy oraz personel medyczny zapowiadają udział w najbliższej sesji Rady Powiatu. Trwa spór dyrektora placówki Piotra Pariaszewskiego ze starostą mławskim Witoldem Okumskim. Powodem jest trudna sytuacja finansowa szpitala w Mławie i różne wizje uratowania i rozwoju tej lecznicy. W audycji Gość Radia 7 starosta Witold Okumski zgłaszał uwagi dotyczące funkcjonowania placówki i sposobu jej zarządzania.
3: Droga powinna iść poprzez racjonalizację wydatków w każdej sferze funkcjonowania szpitala, która powinna być poprzedzona taką wielką, realną oceną tego, co jest, gdzie możemy oszczędzać, jak szukać środków. Mi się wydaje, że obecnie pan dyrektor ponad półtora roku już pracuje w tym szpitalu, więc ma dokładny obraz funkcjonowania tego szpitala i mam nadzieję, że proponuje działania, które jednak będą racjonalizowały wydatki przede wszystkim.
2: Dyrektor szpitala w Mławie, Piotr Pariaszewski, widzi czarny scenariusz funkcjonowania szpitala, jeśli starostwo nie będzie chciało z placówką współpracować.
4: Przy takim nastawieniu pana starosty my nie jesteśmy w stanie dalej funkcjonować i proszę zapytać, czy tak naprawdę chcą realnie pomóc. Bo ja wszedłem, zadeklarowałem się tu jako osoba spoza Mławy, że ten szpital uratuje, nie poprzez likwidowanie oddziałów, a poprzez rozwijanie tych oddziałów. Natomiast ja takiej współpracy nie widzę, ja takiej chęci z drugiej strony nie widzę.
2: Dziś przed szpitalem powiatowym w Mławie odbyła się konferencja prasowa dotycząca sytuacji placówki. Spotkanie przebiegało w gorącej atmosferze. Wzięli w nim udział mieszkańcy, pracownicy szpitala oraz były dyrektor Waldemar Rybak. W spotkaniu nie uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu ani radni powiatowi. Czwartkowa sesja Rady Powiatu w Mławie na temat sytuacji szpitala odbędzie się w siedzibie starostwa powiatowego. Początek o godzinie 11. Teraz także szpital, ale w Przasnyszu. Sąd rejonowy w Ostrołęce przywrócił poprzednie warunki pracy i płacy trzem pielęgniarkom zatrudnionym w tym szpitalu. Sprawa dotyczyła zmian wprowadzonych w ubiegłym roku. Część pielęgniarek została wtedy zakwalifikowana do niższej grupy zawodowej. Oznaczało to pogorszenie warunków zatrudnienia i obniżenie wynagrodzeń nawet o 2000 zł miesięcznie. Pielęgniarki zakwestionowały decyzję pracodawcy i skierowały sprawę do sądu. Sąd przychylił się do stanowiska pracowników i nakazał wypłatę wynagrodzenia według wcześniejszych warunków od momentu wydania wyroku. Tego typu rozstrzygnięcia są rzadkością, mówi pełnomocnik pielęgniarek, radca prawny Bartosz Machul z Ciechanowa.
5: Jest to jedno z pierwszych rozstrzygnięć, których sąd zakwestionował skuteczność zmian dokonanych w strukturze organizacyjnej szpitala, które prowadziły do obniżenia wynagrodzeń pielęgniarek.
2: Bartosz Machul podkreśla, że trudna sytuacja finansowa szpitala nie może być powodem pogarszania warunków pracy.
5: W naszej ocenie orzeczenie to potwierdza, że sama zmiana organizacyjna i trudna sytuacja finansowa nie może służyć jako instrument do pogarszania warunków pracy i płacy w sytuacji, kiedy ani zakres obowiązków, ani kwalifikacje pielęgniarek się nie zmieniły.
2: Wyrok nie jest prawomocny, stronom przysługuje prawo do złożenia apelacji. 2 miliony złotych dofinansowania otrzymał powiat ciechanowski na przebudowę ulicy przebiegającej przez Gutków. Inwestycja obejmie modernizację drogi do granicy powiatu. Środki pochodzą z programu Mazowsze Pomaga, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Dofinansowanie ma pomóc w poprawie bezpieczeństwa oraz komfortu podróżowania mieszkańców i kierowców korzystających z tej drogi. Dyrektor szkoły podstawowej w Rumianie, Hanna Kirchhoff, została laureatką nagrody imienia profesor Janiny Węgris. Wyróżnienie wręczono podczas 27. Samorządowego Forum Ekologicznego w Warchałach. Nagroda przyznawana jest za działania związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną. Hanna Kirchhoff została doceniona za pracę z dziećmi i młodzieżą oraz realizację projektów ekologicznych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Jak podkreślił marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński, postawy proekologiczne są szczególnie ważne dla regionu Warmii i Mazur ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze. Marszałek zaznaczył również, że nagroda jest formą podziękowania dla osób, które nie tylko mówią o ekologii, ale przede wszystkim działają, edukują i inspirują innych do troski o środowisko. Konkurs organizowany jest od 2014 roku. Wyróżnienia przyznawane są osobom i instytucjom, które swoją działalnością promują ochronę przyrody i kształtują ekologiczne postawy mieszkańców regionu. W tegorocznej edycji nagrody wyróżniono również Nadleśnictwo Spychowo za działania związane z ochroną populacji cietrzewia i rysia.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio
6: Radio 7 w regionie numer 1.
7: W regionie numer 1 Radio 7.
6: Reklama.
8: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe. Prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, supertunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
9: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
10: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
11: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
12: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
13: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
14: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
6: Reklama.
15: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i

0: hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej, krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Josera. We care, you grow.
1: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
2: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
3: Reklama.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rząd Donalda Tuska rośnie, dziś powiększył się o nową minister. Pacjenci mogą prześwietlić lekarza, zanim do niego pójdą. A na koniec odwiedzimy pierwszą w kraju nardotekę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po tygodniowej walce z pożarem w Puszczy Solskiej szef MSWiA Marcin Kierwiński wyróżnił dziś strażaków. Najbardziej zasłużonych kilkuset funkcjonariuszy Straży Pożarnej minister uhonorował w Łukowej w powiecie biłgorajskim. W akcji uczestniczyło ponad 3000 osób i 650 pojazdów. Minister podkreślił skuteczną współpracę służb i administracji podczas działań gaśniczych. Przyczyna pożaru Puszczy Solskiej nie została jeszcze oficjalnie ustalona. Do rządu Donalda Tuska doszło jedna osoba. Stanowisko wiceministra sportu objęła Żaneta Cwalina-Śliwowska, posłanka, która do Sejmu dostała się z list Polski 2050, a po rozłamie w tej partii przeszła do klubu Centrum. To pierwsze stanowisko ministerialne dla przedstawiciela tego klubu, o czym Maciej Kluczka.
3: Żaneta Cwalina-Śliwowska zasiliła resort sportu. Mówi Piotr Borys, Koalicji Obywatelskiej, inny z wiceministrów sportu.
4: Już nawet chcę panu pokazać, że jest na stronie. Zaraz zobaczymy. W tej chwili jesteśmy na etapie podziału kompetencji. Na pewno kwestie związane właśnie z bezpieczeństwem zawodników, a więc całym obszarem rzecznika praw zawodników.
3: Jednocześnie nikt z ministerstwa nie odchodzi, a to oznacza, że rząd, liczny pod względem liczby ministrów i wiceministrów, powiększa się zamiast zmniejszać, mimo wcześniejszych zapowiedzi premiera Donalda Tuska w tej kwestii. Klub Centrum chce też uzyskać stanowisko wicemarszałka Sejmu i prowadzi w tej sprawie zakulisowe rozmowy.
2: Dla przypomnienia, liderką klubu Centrum jest Paulina Henning-Kloska, minister klimatu, która po objęciu władzy w Polsce 2050 przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz opuściła szeregi partii wraz z grupą parlamentarzystów. W aplikacji Moje IKP pojawiła się nowa użyteczna funkcja dla pacjentów. Pozwala szybko sprawdzić uprawnienia lekarzy i innych pracowników medycznych. Resort zdrowia podkreśla, że rozwiązanie ma zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i pomóc wykrywać osoby podszywające się pod medyków. Badamy nie tylko mamy. Pod takim hasłem ruszyła akcja Amazonek, która ma przypominać o profilaktyce raka piersi i innych nowotworów występujących u kobiet. W całym kraju organizowane są spotkania, w czasie których można dowiedzieć się, jak badać piersi, czy kiedy zrobić badania profilaktyczne.
5: Przykładamy dużą powierzchnię palców i lekki ucisk ruchami okrężnymi od nasady piersi aż do sutka.
6: Badamy się nie po to, żeby coś znaleźć, tylko po to, by być pewnym, że jesteśmy zdrowe.
5: Wcześniej wykryty rak piersi jest w pełni wyleczalny.
2: Akcja odbyła się w Centrum Łodzi na ulicy Piotrkowskiej, ale Amazonki będą jeździć po całym kraju. Nerdoteka, czyli miejsce poświęcone popkulturze, fantastyce, grom, komiksom i mandze, od wczoraj dostępna jest w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. W Nerdotece można pograć się w gry na konsolach, wypożyczyć komiksy czy planszówki, a nawet filmy VHS czy DVD. To przestrzeń głównie dla fanów popkultury, gier, komiksów i mangi. Twórcy podkreślają, że to pierwsze takie miejsce w Polsce. Nerdoteka ma przyciągać do biblioteki nie tylko po książki, ale też po wspólne spędzanie czasu i rozwijanie pasji.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Ostatecznie pięcioro Polaków zobaczymy w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Z turnieju odpadł dziś Kamil Majszak po gładkiej porażce z Chińczykiem Alejandro Tabilą do 1, do 3 i do 4. Majszak mówił po meczu, że sobie dziś się serwował, ale jego rywal grał też na dużym ryzyku.
8: Bardzo mnie jego forehand zaskoczył, zwłaszcza w trudnych sytuacjach i w biegu. Jakby bardzo wiele dzisiaj w sytuacjach, w których wydawało się, że mam sporą przewagę, decydował się na zagrania praktycznie, albo mówiąc w cudzysłowie, wejdzie albo nie wejdzie. No i bardzo dużo wchodziło, nie? I
7: pewnie do drugiej rundy awansowała dziś broniąca tytułu Coco Gauff, a także rozstawiona z jedynką Aryna Sabalenka. Białorusinka, zapytana o Igę Świątek, przyznała, że zawsze traktuje ją jako jedną z największych rywalek. Oczywiście, zawsze to świetna zawodniczka. Bardzo się cieszę, że jest tak otwarta na poszukiwania nowych rozwiązań, nowego sztabu szkoleniowego, tak by poprawić swoją grę i wrócić na właściwe tory. I wydaje mi się, że tak właśnie się dzieje, dlatego zawsze uważam ją za bardzo groźną rywalkę. Jedną z faworytek turnieju.
9: Of course I always consider her as the favorite.
7: Iga Świątek jutro w południe zagra z Czeszką Sarą Bejlek. Także jutro o trzecią rundę powalczą Magda Linet i Magdalena Fręch. Pięciu debiutantów przyjedzie na zgrupowanie kadry do Wrocławia przed meczami towarzyskimi z Ukrainą i Nigerią. Jan Urban powołał Karola Czubaka z Motoru Lublin, Mateusza Żukowskiego z Magdeburga, Kaspra Potulskiego z Mainz, Norberta Wojtuszka z Jagiellonii i Oskara Wójcika z Krakowi. W składzie jest także nasz kapitan Robert Lewandowski, który na razie nie ogłosił, czy zostanie w kadrze na jesienne mecze Ligi Narodów. Z powodów zdrowotnych, a także sportowych nie ma w składzie kilku etatowych kadrowiczów z Skorupskiego, Piątka, Kesza, Ziółkowskiego czy Modera. Duńczyk Jonas Vingegaard coraz bliżej zwycięstwa w Giro d'Italia. Kolarz Visma Lisa Bike wygrał 16 etap z górską metą w szwajcarskiej miejscowości Kari i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Na końcowym podjeździe Vingegaard stopniowo powiększał przewagę nad niewielką grupką rywali. Na mecie wyprzedziło ponad minutę Austriaka Felixa Galla i Australijczyka Jaya Hindleya. Wyścig zakończy się w niedzielę w Rzymie.
2: Do końca dnia gorąco i pogodnie. W nocy przelotne deszcze na Mazowszu i Lubelszczyźnie, możliwe burze. Temperatura od 9 do 16 stopni w nocy. Wiatr porywisty, szczególnie nad morzem i w górach. A jutro najsłoneczniej na zachodzie kraju, a na wschodzie możliwy deszcz i burze. Nieco chłodniej od 15 do 26 stopni. Najmocniej powieje podczas burz.
10: Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów, jeden po drugim. Posłuchaj teraz. Hej, Conchita!

0: Sprawdź nasze social media i skorzystaj z dostępnych konkursów.
1: Reklama.
2: Excuse me. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów non-stop. Bez gadania.

0: touchdown. Welcome to paradise.
1: Reklama.
2: Letnia strefa Explosion Borkowo zaprasza. Już 30 maja na naszej scenie ze swoimi największymi

zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. The DJ is ready, ready, ready, ready. 100% imprezowych hitów bez gadania.

0: Twe. Jest godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Komisarz zamiast prezydenta Krakowa to rozwiązanie tymczasowe. Naukowcy wyjdą na ulicę, by walczyć o wyższe finansowanie. Można zgłosić chęć udziału w firmie o Gdyni. Potrzeba tłumu osób. Agnieszka Trojanowska-Bis. Od dziś Krakowem zarządza komisarz wyznaczony przez premiera Donalda Tuska. Został nim zastępca odwołanego przez prezydenta Aleksandra Miszalskiego Stanisław Kracik. Cieszę się, że miasto pozostaje w stabilnych rękach, skomentował ten wybór odwołany w referendum prezydent. O tym, jak będą wyglądały najbliższe 3 miesiące w Krakowie aż do czasu wyborów uzupełniających i jakie na ten czas są plany komisarza, o tym Katarzyna Młynarczyk.
3: To będzie kontynuacja rozpoczętych inwestycji i projektów oraz przygotowanie się do nowego budżetu. Liczę na dobrą współpracę z Radą Miasta, podkreśla komisarz Stanisław Kracik.
4: Teraz czuję się jak ktoś, kto wierzy, że jest rzemieślnikiem, ma dobrze wykonać robotę i na pewno chciałbym też pokazać, że w te 3, może 3,5 miesiąca zrobimy parę korekt, które będą dobrym przygotowaniem na przyszłą część kadencji.
3: Aleksander Miszalski podziękował za 2 lata prezydentury i zapowiedział, że osobiście zamierza zaangażować się w nadchodzącą kampanię wyborczą.
5: Jestem przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. Spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność po tej przegranej bitwie, wygrać tą kolejną batalię. Jestem na to gotów i będziemy robić wszystko, by Kraków nie wpadł w nieodpowiedzialne ręce.
3: Powołany komisarz zapewnił, że sam kandydował nie będzie.
2: Naukowcy z całej Polski zjadą jutro do Warszawy na protest w obronie polskiej nauki. Chcą walczyć o dofinansowanie badań. Dziś na naukę idzie około 1,4% produktu krajowego brutto. Badacze chcą wzrostu do 3%.
6: 3% na naukę pozwoli nam robić lepsze badania, pozwoli nam dogonić świat.
2: Mówi profesor Sławomir Kalinowski. Protest przed Sejmem rusza jutro o godzinie 13. Upalny maj we Francji. Drugi dzień z rzędu padł tam rekord wysokich temperatur. W maju wskaźnik, który mierzy średnią temperaturę w skali całego kraju, wyniósł 24,8 stopnia Celsjusza o godzinie 17. To jeszcze więcej niż wczoraj, gdy wskaźnik już był rekordowy i wyniósł o 0,2 stopnia więcej. Takich średnich temperatur nie odnotowano w maju we Francji jeszcze nigdy dotąd. Wyjątkowy film o Gdyni powstanie z okazji obchodzonych w tym roku setnych urodzin miasta. Będzie to LIPDAW, czyli nagrywany w teledyskowej konwencji przejazd przez miasto, co istotne wykonany z jednego ujęcia kamery. Więcej o tej inicjatywie szef gdyńskiego Centrum Filmowego Jerzy Rados i producentka wykonawcza Olga Bieniek.
7: Stulecie Gdyni należy obchodzić hucznie. Przygotowujemy się do wielkiego wydarzenia. Będzie to LIPDAW, wielka akcja filmowa miejska. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego.
8: To jest film kręcony w jednym ujęciu do piosenki.
7: Tyle słońca w całym mieście Anny Jantar i Don't Worry Be Happy. I przez cały plan będziemy zapraszać grupy mieszkańców do tego, żeby odśpiewali ten utwór z nami.
8: Osoby, które występują w tym LIPDAW-ie mają chwilę na to, żeby się zaprezentować i ta kamera cały czas podąża.
7: Mamy nadzieję, że będzie barwnie, kolorowo i że wszyscy mieszkańcy Gdyni, okolic i sympatycy miasta przyjadą.
2: Zainteresowani udziałem w LIPDAW-ie mogą się zgłaszać do połowy czerwca. Nagranie zaplanowane jest na początek września. Środa już nie będzie tak upalna, jak było dziś. Jutro do 15 stopni na wybrzeżu, do 20 w centrum i 26 na Podkarpaciu. Słoneczniej na zachodzie kraju, a na wschodzie możliwy deszcz i burze. Najmocniej powieje podczas burz do 75 km na godzinę.